0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Otoczenie szkoły podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim zmienia swoje oblicze. W miejscu dominującej dziś betonowej nawierzchni powstaje zielona przestrzeń, która ma służyć zarówno uczniom, jak i mieszkańcom.
2: Budynek SP4 to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów szkolnych w Ostrowie. Teraz to miejsce czekają duże zmiany. Przed Ostrowską Czwórką powstanie ogród sensoryczny, naturalny plac zabaw oraz zielony mikropark. Pojawią się nowe drzewa, krzewy i rozwiązania wykorzystujące naturalne materiały. Ogród sensoryczny ma oddziaływać na różne zmysły poprzez zapachy, kolory, faktury roślin i dźwięki natury. Będą tu mogły odbywać się zajęcia przyrodnicze czy biologiczne, ale będzie też miejsce na wyciszenie i odpoczynek. Zmieni się również plac przed szkołą. Zamiast dominującego dziś betonu pojawi się więcej zieleni i przestrzeni do aktywności. Nowe drzewa mają zapewnić cień i poprawić mikroklimat w upalne dni. Inwestycja kosztuje 3 700 000 zł. Ponad 2 600 000 to unijne dofinansowanie. Projekt jest częścią programu rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury w Ostrowie Wielkopolskim. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Wielki muzyczny świat zamknięty w jednym niewielkim saloniku muzycznym. Pałac Książąt Radziwiłł w Antoninie stał się sanktuarium muzyki Chopina, a to za sprawą festiwalu Chopin w barwach jesieni.
3: Jesteśmy pod wrażeniem, było cudownie.
4: Ja jest dopiero drugi raz czy trzeci raz uczestniczę, ale niesamowite wrażenie. Ja, która na co dzień nie mam z muzyką poważną styku, ale jest pięknie. Naprawdę, cudownie. Nie da się opisać to słowo.
5: W ogóle festiwal bardzo udany jak do tej pory. Byliśmy prawie na wszystkich koncertach. Super, naprawdę.
1: Powiedzieli nam uczestnicy festiwalu. Na zakończenie melomani wysłuchali koncertu kameralnego w wykonaniu Jakuba Staszela, Antoniego Wrony i Aleksandry Świgut.
6: Gorąca publiczność, tak jak tutaj zdarza się rzadko. Cieszymy się, że mogliśmy się połączyć razem w tej muzyce i przeżywać ją wspólnie z Państwem, bo to jest wyjątkowe miejsce na mapie Polski Chopina.
7: Ten polonez, który tu zagraliśmy, on miał wyjątkowego ducha właśnie, być może samego księcia.
8: Towarzyszyła głównie radość, bo też pierwszy raz tutaj miałem przyjemność wystąpić, ale naprawdę bardzo było czuć fajnie tą atmosferę taką kameralną i po prostu jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się tutaj w taki sposób fajny zagrać.
1: A to już wrażenia artystów, którzy podzielili się nimi z Radiem Centrum. Finałem był wzruszający i poruszający recital fortepianowy, który wykonał finalista konkursu chopinowskiego z 2025 roku David Krychuli.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zajmował się wytwarzaniem tak zwanego zombie, narkotyku prowadzącego do skrajnej paranoi, halucynacji, lęków i agresji. To 36-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego zatrzymany przez tamtejszą policję za posiadanie sprzętu potrzebnego do produkcji, a także wytworzenie przy jego użyciu substancji psychotropowych. Mężczyzna został zatrzymany i postawiono mu prokuratorskie zarzuty.
9: Jak ustalono, tylko pomiędzy lipcem 2026 a 10 września mężczyzna wytworzył co najmniej 19,5 litra tej substancji w postaci roztworu, co jak wynika z uzyskanych opinii biegłych pozwalało na przygotowanie co najmniej pomiędzy 47 a 48 tysięcy dawek skutkujących jednorazowym odurzeniem, a także już wytworzył skrystalizowany produkt w postaci alfa PVP o wadze 1,2 kg, co pozwalało na przygotowanie co najmniej, jak wskazali biegli, 56 tysięcy dawek odżyniowych.
1: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Łączna ilość wytworzonych i zabezpieczonych substancji psychoaktywnych wynosiła ponad 104 tysiące dawek odurzeniowych. Mężczyźnie grozi od 3 do 15 lat więzienia. Sąd rejonowy w Kępnie na wniosek prokuratora prowadzącego postępowanie w tej sprawie zastosował wobec 36-latka 3-miesięczny areszt tymczasowy. Zdaniem śledczych sprawa jest rozwojowa.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Smaki jesieni kolejny raz wróciły na koniec świata w gminie Kraszewice. Odbyła się jubileuszowa 10. edycja tej imprezy. Była wspólna biesiada, prezentacja regionalnych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, biegi i dużo ludowej muzyki. Organizację wydarzeń wsparł samorząd województwa wielkopolskiego, a sam koniec świata to miejsce, które ma swój urok, powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, i Marta Pijanka, wójt gminy Kraszewice.
10: W ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi wspieramy różne przedsięwzięcia inwestycyjne, ale również w ramach jednego konkursu Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą wspieramy przedsięwzięcia, które mają promować region i myślę, że smak jesieni na końcu świata i to miejsce koniec świata jest takim, które warto pokazywać i promować.
11: Miejsce, do którego można przyjechać pod namiot, z biwakiem, na piknik, nawet kamperem i spędzić tutaj nie tylko jeden dzień, ale także i kilka dni, odpocząć od takiego zgiełku miasta, wyciszyć się, no bo tak jak sama nazwa wskazuje, jak wcześniej mówiłam, nie ma tutaj żadnego zasięgu, telefonii komórkowej.
1: Na jubileuszową edycję koła gospodyń wiejskich przygotowały jesienne potrawy. Na stołach królowały sery, dynie, grzyby i regionalne wyroby.
12: Na naszym stoisku można zobaczyć coś takiego jak parowańce na słono z karkóweczką, z suróweczką, sos z karkóweczki z grzybkami, chlebek ze smalcem, chlebek z serkiem, lemoniada nasza swojska, własnoręcznie pędzona. No to są wszystkie nasze potrawy takie swojskie. No sery robione przez naszą szefową KGW, która ma własne krowy, własne mleko, więc jest to tak jak najbardziej naturalne.
1: Medialnym partnerem Smaków Jesieni było Radio Centrum, które nadawało swój program z plenerowego studia Live Plus. Jak słyszeliście, gramy bez przeszkód, nawet z końca świata.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Od lutego trwa remont ulicy Kazimierza Wielkiego w Pleszewie. Mieszkańcy są coraz bardziej zniecierpliwieni i pytają, kiedy wreszcie zakończą się prace oraz kiedy będą mogli bezpiecznie przejść ulicą, zwłaszcza, że chodniki po obu stronach są rozkopane.
13: Przebudowa obejmuje blisko 300-metrowy odcinek od skrzyżowania z ulicami Krzywoustego, Poniatowskiego i Mieszka I do ronda przy Malińskiej i Targowej. Powstają nowe chodniki, ścieżka rowerowa, przejścia dla pieszych, przebudowana już jest kanalizacja i sieć wodociągowa. Koszt inwestycji sięga 1 500 000 zł. Remont od początku wiąże się z utrudnieniami ze względu na znajdujące się przy ulicy firmy, sklepy, instytucje, m.in. PCPR i środowisko. Dom samopomocy, konieczne jest zapewnienie dojazdu. Pleszewianie zwracają uwagę przede wszystkim na problem z bezpiecznym poruszaniem się pieszo. Aktualnie chodniki są rozkopane po obu stronach ulicy, co jest niezgodne z wcześniejszymi zapewnieniami, a piesi poruszają się po terenie budowy, co jest niebezpieczne, bo jeszcze tędy próbują się przebijać duże samochody dostawcze. Piotr Fabisz, dyrektor zarządu dróg powiatowych w Pleszewie, powiedział Radiu Centrum, że wykonawca ma czas na zakończenie inwestycji do końca października. Podkreślił jednak, że nie powinno być sytuacji, w której piesi nie mają zapewnionego bezpiecznego przejścia jedną stroną ulicy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: W Kaliszu rusza rozbudowa ulicy Skalmierzyckiej. Prace obejmą odcinki od ulicy Polnej do ulicy Nowy Świat, a także fragment ulicy Handlowej na odcinku od ulicy Skalmierzyckiej do Ostrowskiej. W związku z tym wprowadzono zmianę organizacji ruchu.
14: To jedna z ulic Kalisza, która od wielu lat wymagała remontu. Liczne dziury, łatane ubytki w asfalcie, ale przede wszystkim jej estetyka wymagały interwencji drogowców. Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski po raz pierwszy zapowiedział remont ulicy Skalmierzyckiej 8 lipca 2020. 2022 roku. Obiecywał wówczas, że modernizacja ruszy w 2023 roku. Jednak dopiero 4 lata później, w lutym 2026 roku, miasto ogłosiło pozyskanie dofinansowania z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 4 760 000 zł i potwierdziło start robót w tym samym roku. Oficjalnie prace ruszyły w poniedziałek 21 września. Pierwszy etap dotyczy budowy kanału deszczowego na odcinku między ulicami Nowy Świat i Handlową. Z tego względu na odcinku od ulicy Nowy Świat w kierunku ulicy Handlowej wprowadzono jeden kierunek ruchu z wjazdem od strony ulicy Nowy Świat, dopuszczonym wyłącznie dla pojazdów budowy, dojazdu do zakładu doskonalenia zawodowego oraz posesji przy ulicy Skalmierzyckiej 2 i 4, a także ulicy Sułkowskiego. Z kolei wjazd w ulicę Skalmierzycką na odcinek objęty robotami od strony ulicy Handlowej dopuszczony jest wyłącznie dla pojazdów budowy. Drogowcy proszą o stosowanie się do oznakowania czasowego. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Rusza przetarg na budowę obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa. Nowa trasa pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrów trzech miejscowości. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i jakość powietrza oraz zmniejszy się poziom hałasu przy obecnej DK15.
15: Projektowana trasa rozpocznie się przed Guzowicami na terenie województwa dolnośląskiego i ominie tę miejscowość od wschodu. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową w kierunku Guzowic powstanie pierwsze rondo. Następnie droga pobiegnie przez tereny rolnicze, omijając Cieszków od strony zachodniej. Wkroczy na teren województwa wielkopolskiego i również po zachodniej stronie ominie Zduny. Kolejne rondo zaplanowano w miejscu przecięcia z drogą powiatową relacji Baszków-Zduny. Za Zdunami trasa skieruje się na północny zachód, omijając od zachodu Konarzew. Dalej obwodnica będzie biegła w pobliżu kompleksu leśnego i przekroczy linię kolejową Krotoszyn-Osusz. Następnie minie Krotoszyn od strony zachodniej i poprzez rondo połączy się z drogą krajową numer 36 na odcinku Rawicz-Ostrów Wielkopolski. W swoim dalszym przebiegu trasa ominie Bożacin, ponownie przetnie linię kolejową i połączy się z istniejącą drogą krajową numer 15 między Trzebnicą a Jarocinem. W tym miejscu również powstanie rondo i jednocześnie zakończy się inwestycja. Według przyjętego harmonogramu podpisanie umowy nastąpi w trzecim kwartale 2027 roku. Zakończenie inwestycji zaplanowano na pierwszą połowę 2031 roku. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 10 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej, 7 miesięcy na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i 22 miesiące na realizację robót budowlanych. Inwestycja będzie realizowana w ramach programu budowy 100 obwodnic. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień.
1: Podpisano umowy ze zwycięzcami drugiej edycji tegorocznej odsłony konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W sali kameralnej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu stawili się przedstawiciele 21 organizacji pozarządowych z południowo-wschodniej Wielkopolski.
16: To jest konkurs, który jest realizowany w ramach programu związanego z zapobieganiem marnotrawstwu i strat żywności. Podkreślamy w ten sposób, jaki wielki jest problem społeczny z marnowaniem żywności. To jest 5 milionów ton rocznie, 10%, pół miliona to tylko Wielkopolska. Więc jest to jeden z kilku konkursów, które realizujemy, przeznaczony do organizacji pozarządowych. Te umowy, które tutaj zostały zawarte zarówno z kołami gospodyń wiejskich, jak i ochotniczymi strażami pożarnymi, ale także z fundacjami z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Od 2021 roku samorząd województwa wielkopolskiego przyznał środki w łącznej wysokości ponad 3 milionów 137 tysięcy złotych na realizację 323 zadań w ramach konkursu Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Winda w Urzędzie Miasta Kalisza przy ulicy Kościuszki została wyłączona. Powodem są prace związane z wymianą dźwigu. Oznacza to zmianę organizacji obsługi mieszkańców. Interesanci mogą wchodzić do budynku wejściem A od strony ulicy Kościuszki. Wejście będzie otwarte w godzinach pracy magistratu. Osoby, które ze względu na szczególne potrzeby nie mogą dostać się na wyższe piętra, będą obsługiwane na parterze. Wystarczy zgłosić się do punktu informacyjnego Biura Obsługi Interesantów, a pracownik właściwego wydziału zejdzie do interesanta. Modernizacja dźwigu potrwa do końca 2026 roku.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Nowa hala widowiskowo-sportowa powstanie w Żelazkowie. Obiekt ma kosztować około 15 milionów złotych i zastąpi obecną kilkudziesięcioletnią salę gimnastyczną przy szkole podstawowej. Gmina otrzymała właśnie 5 milionów złotych dofinansowania na inwestycje. Samorząd chce też starać się o kolejne zewnętrzne pieniądze.
17: Dzień dobry! No, muszę powiedzieć, że naprawdę serducho rośnie, bo dzisiaj przyjechaliśmy do Was w bardzo ważnej sprawie. Wspólnie z moimi fantastycznymi paniami parlamentarzystkami przyjeżdżam z dobrą informacją, jeżeli chodzi o budowę nowej hali sportowej, ale to też dzięki naszym parlamentarzystom mamy odpowiednie pieniążki w budżecie, gdzie możemy wspólnie realizować takie przedsięwzięcia, bo wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach, w małych klubach.
1: Powiedział Radiu Centrum Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Nowa hala będzie bezpośrednio połączona ze szkołą. Cały obiekt ma mieć około 2000 metrów kwadratowych. Powstanie pełnowymiarowe boisko przystosowane m.in. do gry w piłkę halową, siatkówkę i koszykówkę, a na trybunach znajdzie się miejsce dla ponad 200 osób. Inwestycja obejmie również dwukondygnacyjne zaplecze. Zaplanowano tam m.in. 100-metrową salę fitness, pomieszczenia terapeutyczne i świetlice, a także szatnie i łazienki.
7: Zależało nam na tym, aby w tym Żelazkowie to wszystko było w miarę skupione w jednym miejscu. Dlatego dzięki rozbudowie szkoły, która w tamtym roku została oddana do użytku, mamy Orlika w bezpośrednim sąsiedztwie, mamy również nowo otwarty żłobek, który funkcjonuje i jak na razie bardzo jesteśmy z niego zadowoleni. To wszystko razem z halą sportową stworzy obiekt, z którego mam nadzieję my jako mieszkańcy gminy Żelazków będziemy dumni i będziemy z niego korzystać przez następne pokolenia.
1: Powiedział Radiu Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy Żelazków. Przetarg na budowę hali ma zostać ogłoszony na początku 2027 roku. Wtedy też po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy mają ruszyć prace. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2028 lub pierwszą połowę 2029 roku. Na czas budowy uczniowie mają korzystać z sal sportowych w Goliszewie lub Russowie, a w cieplejszych miesiącach również z sąsiadującego ze szkołą Orlika.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Już gotowe. Dodano do użytku boisko do siatkówki plażowej na osiedlu Parcelki w Krotoszynie. Inwestycja została zrealizowana w ramach krotoszyńskiego budżetu obywatelskiego.
15: Pomysł budowy boiska wyszedł z inicjatywy mieszkańców, którzy wskazywali potrzebę stworzenia w tej części miasta ogólnodostępnego miejsca do aktywnego wypoczynku, sportu i integracji. W miejscu istniejącego wcześniej boiska trawiastego powstało boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 14x22 metry z polem do gry o wymiarach 8x16 metrów. W ramach inwestycji przygotowano teren, wykonano piaskową nawierzchnię oraz zamontowano niezbędną infrastrukturę. Zachowane zostały istniejące ogrodzenie i piłkochwyty. Koszt realizacji zadania wyniósł ponad 46,5 tysiąca złotych. To jednak nie koniec planów dotyczących tego terenu. W przyszłości obok boiska do siatkówki planowana jest budowa Orlika. Na te inwestycje samorząd usiłuje pozyskać już dofinansowanie. Jak przekazuje samorząd Krotoszyna, inwestycja na parcelkach pokazuje, że głos mieszkańców ma realny wpływ na zmiany w mieście. Warto o tym pamiętać i wziąć udział w kolejnej edycji krotoszyńskiego budżetu obywatelskiego, w którym zagłosować na wybrane zadanie można do 16 października. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
1: Pleszewianie z zadowoleniem obserwują postęp prac w parku miejskim i nic dziwnego, to już drugi sezon, kiedy mieszkańcy miasta są pozbawieni tego miejsca wypoczynku w centrum.
13: Od sierpnia, kiedy po rozwiązaniu umowy z poprzednią firmą teren parku przejęło pleszewskie przedsiębiorstwo komunalne, prace wyraźnie przyspieszyły. Wytyczono nowe alejki, pojawiły się też pierwsze nasadzenia. Od strony ulicy Słowackiego można oglądać około 1000 nowych posadzonych krzewów. Docelowo w parku ma być 18 tysięcy nowych nasadzeń. Prac nie zakłócają nawet kaczki. W parkowym stawie wciąż jest woda, a ptaki pływają po nim jak gdyby nigdy nic i towarzyszą pracownikom zieleni. Sam projekt rewitalizacji parku nie uległ zmianie. Powstaną tu nowe alejki, pomost na stawie oraz plac zabaw. Zaplanowano też nowe oświetlenie i monitoring. Koszt rewitalizacji parku przekracza 5 200 000 zł, z czego ponad 3 miliony złotych to dofinansowanie z funduszy europejskich. Jeśli pogoda będzie sprzyjająca, prace zakończą się wiosną. Wtedy pleszewianie po dwóch sezonach przerwy znów będą mogli korzystać z relaksu w swoim parku. Szczególnie czekają na to seniorzy z pobliskiego osiedla, dla których to jedno z ulubionych miejsc spacerów i odpoczynku. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Podczas szkolenia minersko-pirotechnicznego, które miało miejsce w lesie w Borowie w gminie Opatówek, zabezpieczono łącznie 341 sztuk różnego rodzaju niewybuchów pochodzących z II wojny światowej. To teren, w którym regularnie odnajdywana jest amunicja z tego okresu.
18: Po 81 latach od zakończenia II wojny światowej w południowej Wielkopolsce nadal można odnaleźć niewybuchy. Przekonali się o tym mundurowi praktycznie z całej Wielkopolski, którzy uczestniczyli w szkoleniu minersko-pirotechnicznym. Za pomocą przenośnych urządzeń do wykrywania metali udało im się odnaleźć niemal 350 sztuk różnego rodzaju niewybuchów. Były to m.in. pocisk rakietowy, pociski artyleryjskie, granaty moździerzowe oraz zapalniki. Jak informują kaliscy policjanci, wszystkie wydobyte niewypały zabezpieczył minerski patrol oczyszczania terenu z materiałów niebezpiecznych jednostki wojskowej 1523 z Inowrocławia. Będą one zneutralizowane, czyli zdetonowane. Zniknęło poważne zagrożenie, podkreślili burmistrz gminy Opatówek Sebastian Wardęcki oraz komendant miejski policji w Kaliszu, młodszy inspektor Roman Brus. Mundurowi ostrzegają, że w przypadku odnalezienia niewypałów nie wolno ich przenosić ani dotykać. Należy jak najszybciej powiadomić o znalezisku policję. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
0: Tak minął tydzień. Środa.
19: To ostatni moment na dużą dotację z Unii Europejskiej. Trwają prace nad uzgadnianiem poziomu finansowania samorządów, przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych oraz obszarów, do których będą mogły trafić pieniądze z budżetu wspólnoty w latach 2027-2034. I właśnie teraz każdy z krajów może w propozycjach wpisać oczekiwania wszystkich grup beneficjentów, a dobre przygotowanie poszczególnych regionów będzie skutkowało odpowiednią pulą środków dla każdego z województw.
20: Jeśli mówimy o pieniądzach dedykowanych Polsce, to mówimy o kwocie ponad 120 miliardów euro, które obejmują w tej chwili politykę spójności. Natomiast Komisja Europejska zaproponowała nowe instrumenty, jak chociażby Europejski Fundusz Konkurencyjności. Fundusz, który opiewa na blisko bilion złotych. Ten kolejny budżet Unii Europejskiej to jest ostatnia szansa na bardzo duże europejskie pieniądze dla Polski, dla Wielkopolski. Tylko dlatego, że Polska świetnie się rozwija. Im bogatszy kraj, tym mniejsze dotacje płynące z Brukseli.
19: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Hetman, europoseł PSL z Wielkopolski, który przypomniał, że w ostatnich kilkunastu miesiącach nasze województwo otrzymało kilkanaście miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Nowy budżet będzie obowiązywał od 2027 do 2034 roku. W ramach prac nad budżetem Krzysztof Hetman spotkał się z przedstawicielami wszystkich grup beneficjentów, z którymi konsultował najpotrzebniejsze kierunki europejskiego finansowania w Wielkopolsce.
0: Słuchasz, więc wiesz.
19: Ostrzeszowscy policjanci pomogli odnaleźć mężczyznę, który zgubił się w lesie. Zaginiony miał stary telefon bez lokalizatora GPS. Zgłaszający funkcjonariuszom zdarzenie przekazał informacje dotyczące pojazdu, którym wraz z poszukiwanym mężczyzną przyjechali do lasu oraz opis jego ubioru.
21: Mężczyzna poinformował, że znajduje się w pobliżu słupka leśnego. Znajdujące się na nim oznaczenia cyfrowe pozwoliły ustalić dokładny sektor lasu i określić współrzędne miejsca, w którym przebywał. Dzięki temu policjanci mogli szybko dotrzeć do mężczyzny.
19: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowy Magdalena Domeracka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Zdarzenie zakończyło się szczęśliwie. Zaginiony nie wymagał pomocy medyków. Przed wyjściem do lasu warto pomyśleć o swoim bezpieczeństwie i zapamiętać kilka podstawowych zasad.
21: Przed wyjściem do lasu poinformujmy bliską osobę, dokąd się wybieramy i kiedy planujemy wrócić. Warto również zabrać ze sobą naładowany telefon, a jeśli mamy taką możliwość, korzystać z aplikacji umożliwiającej określenie swojej lokalizacji. Zwracajmy także uwagę na słupki znajdujące się w lesie. Umieszczone na nich oznaczenia cyfrowe mogą okazać się niezwykle pomocne w sytuacji, gdy zgubimy drogę i będziemy potrzebować pomocy. Jeśli stracimy orientację, nie przemieszczajmy się bez potrzeby w nieznanym kierunku.
19: Dodała aspirant sztabowy Magdalena Domeracka. Warto też obserwować charakterystyczne punkty terenu, które mogą pomóc służbom w ustaleniu naszego położenia.
0: Radio Centrum.
19: Nieznana przesyłka, ewakuacja urzędu i działania specjalistycznych służb. Tak wyglądał scenariusz ćwiczenia Biologia 2026, które przeprowadzono w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski. Na szczęście zagrożenie było tylko pozorowane.
2: Ćwiczenia zorganizowała Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestniczyli w nich strażacy, policjanci, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pracownicy Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski. Scenariusz zakładał pojawienie się w biurze podawczym urzędu paczki o nieznanej zawartości. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur i współpracy służb, podkreśla młodszy kapitan Kasper Gruszczyński.
22: Przeprowadziliśmy ćwiczenia sztabowe połączone z ćwiczeniami praktycznymi. Głównym tematem ćwiczeń było otrzymanie przesyłki, która była niewiadomego pochodzenia w biurze podawczym Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski. Po przyjęciu takiej przesyłki została przekazana informacja do Straży Pożarnej oraz Policji. Na miejsce skierowaliśmy specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Ostrowa Wielkopolskiego w ilości 4 zastępów. Na miejscu przeprowadziliśmy rozpoznanie tej substancji, która przyszła w paczce, ewakuowano pracowników oraz petentów obiektu, a następnie przeprowadzono dokładną identyfikację, z jaką substancją mamy do czynienia.
2: Ćwiczenia miały również praktyczny wymiar, dodaje strażak.
22: Przede wszystkim praktyczne sprawdzenie naszych wewnętrznych procedur związanych właśnie z otrzymaniem niezidentyfikowanej przesyłki w placówce administracji publicznej. Wnioskami przede wszystkim jest wiedza praktyczna.
2: Uczestnicy ćwiczeń podkreślali, że takie scenariusze pozwalają służbom przećwiczyć reakcję na kryzysową sytuację, zanim wydarzy się ona naprawdę. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawa.
0: Słuchasz, więc wiesz.
19: Kalisz chce mocniej zaznaczyć swoją obecność na mapie polskiej. polskiego przemysłu obronnego. Blisko 200 przedstawicieli firm wzięło udział w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Obronnego, które odbyło się na Uniwersytecie Kaliskim.
18: Przedsiębiorcy rozmawiali m.in. o możliwości wejścia do łańcucha dostaw Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Chodzi zarówno o współpracę przy konkretnych projektach, jak i rozwijanie kompetencji oraz finansowanie inwestycji potrzebnych sektorowi obronnemu. Ważną częścią spotkania były bezpośrednie rozmowy przedstawicieli firm ze spółkami należącymi do PGZ. W Kaliszu obecni byli m.in. przedstawiciele WSK PZL Kalisz, Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 oraz Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Jak poinformował prezes PGZ Adam Leszkiewicz, od rozpoczęcia cyklu regionalnych forów liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w ekosystemie współpracy grupy wzrosła z niespełna 12 do ponad 14 tysięcy. Spotkanie w Kaliszu miało pokazać także potencjał miejscowych przedsiębiorstw i możliwości ich szerszego udziału w zamówieniach realizowanych dla polskiego sektora obronnego. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
0: Tak minął tydzień. Czwartek.
18: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim nadzoruje od 2 lat śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się międzynarodowym przemytem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków odurzających, jak i substancji psychotropowych. W toku dotychczasowych czynności zarzuty przedstawiono łącznie 42 osobom.
3: Ostatnio wobec lidera oraz 9 kluczowych podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy organizowali transporty narkotyków z Hiszpanii do Polski, a następnie dystrybuowali je dalej, głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na rynek mogło trafić ponad 300 kg zabronionych substancji odurzających i psychotropowych.
18: Poinformował Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Śledczy ujawnili m.in. specjalnie przygotowane skrytki transportowe, na przykład w naczepie ciężarówki przewożącej legalny towar, a także magazyny. W toku śledztwa zabezpieczono ponad 97 kg marihuany, 1,5 kg haszyszu, znaczną ilość ekstazy oraz kokainy i gotówkę w kwocie ponad 150 tysięcy złotych. Podejrzanym grożą surowe kary sięgające nawet do 20 lat więzienia. Postępowanie ma charakter rozwojowy.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
18: Ta akcja przerosła oczekiwania organizatorów nie tylko w liczbie fantów do sprzedania, ale także osób zainteresowanych ich kupnem. Mowa o wielkim, charytatywnym kiermaszu książek dla zwierząt na głównym rynku w Kaliszu. Zaczęło się miesiąc temu, kiedy Fundacja Zakręceni zaczęła zbierać książki. Chciała uzbierać ich 2000, a udało się zebrać 4000, które wystawiono na sprzedaż w miniony weekend. I chociaż tytułów było 2 razy tyle, co planowano, niemal wszystkie się rozeszły. Udało się zebrać 22 113 zł.
4: To jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, że wszystkie pieniążki zebrane do Skarbon idą na zwierzęta.

0: Uwagi.
1: Jego nazwisko można dziś znaleźć na mapie włoskiego miasta Piedmont de San Germano. Antoni Benz, urodzony w Plewni w powiecie kaliskim, jest jednym z polskich żołnierzy, którzy walczyli o Monte Cassino. Po latach jego imię otrzymał niewielki plac w miejscu, gdzie walczył. Na pomniku stanęła także dwujęzyczna tablica przypominająca o jego służbie i śmierci. Ważną rolę w przywróceniu pamięci o Benzu odegrali mieszkańcy Kalisza i powiatu kaliskiego.
2: Historia Antoniego Benza zaczyna się w Plewni w gminie Ceków Kolonia, gdzie urodził się 7 stycznia 1911 roku. Kończy się na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino, gdzie został pochowany po walkach kampanii włoskiej. Kapral 12 Pułku Ułanów Podolskich uczestniczył m.in. w walkach o Piedmonte San Germano. Po latach pamięć o nim zaczęli szczególnie mocno przywracać uczestnicy projektu Z Ziemi Polskiej do Włoskiej, w tym jego organizator Włodzimierz Kuba Staszak z Kalisza. Współpraca z gminą Ceków Kolonia doprowadziła do kontaktów z włoskim Piedmonte. W maju 2024 roku tamtejszy plac nazwano imieniem Antoniego Benza, a na pomniku umieszczono tablicę w języku polskim i włoskim. W 2026 roku miejsce wzbogacił medalion 12 Pułku Ułanów Podolskich. Historia Antoniego Benza oraz nadanie jego imienia placowi we włoskiej miejscowości obszernie opisał Jarosław Rubin. Na stronie będącej przewodnikiem turystyczno-historycznym prowadzącym trasami pieszymi i samochodowymi do miejsc związanych z działaniami II Korpusu Polskiego w maju 1944 roku i więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: To kolejna okazja, by poznać tajemnice kosmosu, a przy okazji doskonale się bawić. Kaliskie Koło Gastronomiczne rozpoczęło kolejny sezon edukacyjnych spotkań poświęconych najstarszej z nauk przyrodniczych. Oprócz sporej dawki wiedzy, uczestnicy mogą liczyć na sporo eksperymentów i zajęć praktycznych.
3: A liczyć u nas można na potężną dawkę dobrej zabawy, połączonej z naprawdę nowoczesną nauką. Rozmawiamy o astronomii, ale rozmawiamy także o życiu, rozmawiamy o naukach ścisłych, rozmawiamy o tym, co się dzieje w nauce, jakie najnowsze odkrycia mamy astronomiczne czy z innych dziedzin nauk ścisłych, ale także wspominamy historię astronomii. Oczywiście wspominamy naszego kaliskiego Karola Malaperta, który w XVII wieku obserwował Słońce z pomocą lunet. Także bardzo dużo się dzieje.
1: Powiedział Radiu Centrum Radosław Pior, prowadzący zajęcia z astronomii. Te odbywają się w każdy czwartek w Akceleratorze Kultury przy ulicy Nowy Świat w Kaliszu. O godzinie 17 spotykają się dzieci do 6 klasy szkoły podstawowej, natomiast o 18 młodzież i dorośli. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana Jareckiego w Kaliszu zaprasza na wystawę malarstwa Bartosza Czarneckiego zatytułowaną Portret zapomniany. To wyjątkowa ekspozycja, która porusza temat ludzkiej tożsamości, przemijania oraz zacierających się w pamięci obrazów bliskich nam osób. Charakterystyczna, strukturalna technika malarska Bartosza Czarneckiego, pełna ekspresyjnych linii i głębokich faktur, tworzy niezwykły dialog między tradycyjną formą portretu a nowoczesną abstrakcją.
4: Jest to, można powiedzieć, portret namalowany klasycznie, dość realistycznie, ale zdeformowany przez różnego rodzaju narzędzia, które wpływają na wygląd tej postaci. To są narzędzia głównie takie, które można kupić na przykład w sklepie budowlanym, są to packi do rozcierania kleju i używam ich z konkretnego powodu. One mają dość regularne żłobienia i nawiązuje to też do moich takich mocnych inspiracji, które wiążą się z pikselami czy z rastrem.
1: Powiedział Radiu Centrum Bartosz Czarnecki. Wystawę można oglądać do 9 października.
0: Tak minął tydzień. Piątek.
5: Ostrowscy kryminalni prowadzą poszukiwania zaginionej Mileny Kierońskiej, która 21 września wyszła z domu i do chwili obecnej nie wróciła. Każda osoba, która wie, gdzie może przebywać Milena lub ma informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu, proszona jest o kontakt z ostrowską policją lub inną najbliższą jednostką policji.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Bez przełomu w sprawie ostrowskiego akwaparku. Radni miejscy po raz kolejny nie zgodzili się na finansowanie inwestycji w formule zaproponowanej przez prezydent Beatę Klimek. Tym samym budowa kompleksu basenowego ponownie została odłożona.
6: Już na początku wrześniowej sesji na wniosek większości radnych z porządku obrad usunięto punkt dotyczący budowy i finansowania akwaparku. Temat inwestycji powrócił jednak podczas dyskusji nad wieloletnią prognozą finansową. Prezydent Beata Klimek przedstawiła zaktualizowaną koncepcję powstania akwaparku, uwzględniająca m.in.

0: ruchome dna w basenie sportowym i szkoleniowym, większą strefę spa z sauną dla 70 osób oraz rozwiązania poprawiające energooszczędność obiektu. Miasto planuje realizację inwestycji poprzez spółkę Ostrowskie Inwestycje Sportowe z wykorzystaniem prawie 100-milionowej pożyczki. Ostatecznie radni wprowadzili poprawkę do wieloletniej prognozy finansowej, która odrzuca proponowany sposób finansowania. Przeciwko zagłosowało 12 radnych i 11 wstrzymało się od głosu. Tym samym nie ma zgody na rozpoczęcie inwestycji w proponowanym kształcie przez prezydent miasta, a sprawa akwaparku ponownie wraca do punktu wyjścia. Prezydent Beata Klimek zapowiada, że będzie wracać z projektem na kolejnych sesjach. Większość radnych oczekuje natomiast znalezienia innego sposobu finansowania inwestycji bez zaciągania kolejnego kredytu. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Słuchasz, więc wiesz.
2: Kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu Ostrowskiego i Kalisza przez kilka godzin brało udział w gaszeniu pożaru, do którego doszło w Żakowicach w gminie Nowe Skalmierzyce. Płonął budynek, w którym przebywały zwierzęta inwentarskie.
3: W godzinie 18 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku inwentarskiego. Potwierdziliśmy treść tego zgłoszenia po przybyciu na miejsce zdarzenia. W kulminacyjnym momencie akcji udział brało 16 zastępów w sile ponad 60 strażaków. Pożarem został objęty budynek inwentarski wraz z przyległymi pomieszczeniami. Na szczęście właściciel wyprowadził z tego płonącego budynku 15 sztuk bydła przed naszym przybyciem. Działania trwały ponad 9,5 godziny.
2: Powiedział Radiocentrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, rzecznik prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Szczęśliwie w pożarze nikt nie ucierpiał. Jego dokładne przyczyny i okoliczności badać będzie teraz policja pod nadzorem prokuratora.
1: Radiocentrum.
2: Dlaczego z remontowanego fragmentu ulicy Podmiejskiej i ronda Dobrzec zniknęli drogowcy i wszystkie maszyny? Co jest powodem zaprzestania prac? Pytają słuchacze Radia Centrum za pośrednictwem linii interwencyjnej. Prace będą kontynuowane, ale najpierw musimy uporać się z niekontrolowanym nasypem uniemożliwiającym posadowienie konstrukcji drogi, wyjaśnił Radiu Centrum Przemysław Mikurenda, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
4: Powodem przestoju jest stwierdzenie występowania na terenie budowy gruntów nienośnych, takiego nasypu niekontrolowanego, który w tej chwili musimy w porozumieniu z projektantem ustalić sposób dalszego działania. Generalnie są różne sposoby postępowania z takimi nasypami. Czasami wzmacnia się grunt poprzez różne materace, kruszywa, czasami robi się wymianę. W momencie, kiedy to już będzie ustalone, uzgodnione i wykonawca przygotuje stosowne dokumenty, prace będą wznowione.
5: Co to oznacza, że jest taki nasyp?
4: To znaczy, że nie można na nim posadowić konstrukcji drogi. Pamiętajmy, że jest to droga krajowa i ona musi być trwała, wytrzymała.
2: A nasyp, który wstrzymał pracę, odkryto po prawej stronie, patrząc od ronda Westerplatte przed rondem Dobrzec. Niespodziewane przeszkody nie powinny wpłynąć na remont pozostałych fragmentów arterii, które mają być modernizowane w ramach tego jednego projektu.
1: Tak minął tydzień.

0: Jak się słucha?
1: Mateusz Kurzaj, naszym gościem jest Sylwia Nowicka, radna Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z Koalicji Obywatelskiej.
2: Witam pana, witam państwa.
1: Za nami ponad 11-godzinna sesja Rady Miejskiej. Akwapark, zakup magazynu ochrony ludności, sytuacja MZGM. Jest o czym rozmawiać. Zacznijmy od rzeczy podstawowej, bo mieszkaniec może się już w tym sporze pogubić. Czy pani jest za budową akwaparku w Ostrowie, czy przeciw?
2: Jestem za budową akwaparku. Uważam, że tak jak sugerowały to billboardy i cała ta kampania informacyjna nakręcona przez panią prezydent i Urząd Miejski, ostrowianie rzeczywiście zasługują na to, żeby również mieć akwapark obok stadionów, hali, innych obiektów sportowych, które powstały. I rzeczywiście tak, chcielibyśmy, żeby akwapark powstał. Chcielibyśmy, żeby powstał na innej działce niż zaproponowano. Ta jest maleńka, ciasna, wokół domów jednorodzinnych i pobudowanie niezwykle kosztownej inwestycji dziś na tej małej działce powoduje, że my jej nigdy w przyszłości na przykład nie będziemy mogli rozbudować, a jakieś nowe elementy, które być może się pojawią. Dlatego uważamy, że po pierwsze nie w tym miejscu. Dla mnie idealne są piaski. Rozbudować piaski właśnie w ten sposób, żeby i ta naturalna ostoja została i żeby tam dołączyć również tego typu elementy. No i nie ten sposób finansowania. Najprostsze, co może być, czyli na twardo kredyt, kolejny kredyt, który co prawda bierze spółka, ale miasto się zobowiązuje nie w formie gwarancji, bo byśmy takich gwarancji nie dostali, że będziemy przez 15 lat spłacać i kredyt spółce i będziemy wyliczaną rekompensatę, tak jak dla MZK spółce płacić, czyli tak naprawdę płaci za to 142 miliony na dzisiaj jest wyliczone miasto, więc nie w takim systemie finansowania, ponieważ my jesteśmy po korek zadłużeni. Proponujemy rozpatrzenie partnerstwa publiczno-prywatnego. Pani prezydent wzbrania się rękami i nogami. Jeden z radnych powiedział, że 3P to jest jeszcze 4P. Prokurator, no gdybym była złośliwa, to bym powiedziała, że w Ostrowie prokurator już jest bez PPP. Jesteśmy za akwaparkiem, ale nie w tym systemie finansowania i chyba nie w tym miejscu.
1: W środę ten akwapark ponownie trafił pod głosowanie. Niestety na wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej ten punkt został zdjęty z porządku obrad.
2: Ten punkt będzie się pojawiał naszym zdaniem co sesję, aż do wyborów jesiennych, parlamentarnych, bo to chodzi o to, żeby grzać temat, a nie go rozwiązać.
1: No bo właśnie pani prezydent argumentuje, że projekt został zmodyfikowany po konsultacjach. Pojawiło się m.in. ruchome dno, większa strefa spa i rozwiązania energooszczędne.
2: Ale my nie mówiliśmy ani o ruchomym dnie, ani o strefie spa. Mówimy o finansowaniu, o tym, kto będzie to spłacał, w jaki sposób po roku 2030, bo tak zaczyna się spłata i tak zaczyna się spłata drugiego wcześniej wziętego kredytu. To jest ten słynny Ostrowski Ekspres Inwestycyjny. Wzięto 110 milionów również na budowę akwaparku. I wtedy być może należało ten akwapark budować właśnie z tego europejskiego kredytu. Jak jeden z radnych sugerował, że Polski Ład na takie inwestycje dawał pieniądze, trzeba było wówczas brać i budować, a poszło na drobne.
1: Porozmawiajmy też o kampanii billboardowej na temat właśnie akwaparku, bo w konsultacjach wzięło udział 1491 osób, 58, no nieco ponad 58% uczestników było za budową akwaparku, 41% przeciw. Jak pani interpretuje ten wynik? Czy większość?
2: 58 było za, ale nie z kredytu. Tam było ważne to pytanie.
1: No właśnie chciałem się dowiedzieć, jak pani interpretuje właśnie ten wynik?
2: Mieszkańcy mówią to, co my. Jesteśmy za, ale nie z kredytu w 100%, ponieważ kredyt nie stać nas dzisiaj na remonty dróg. Ja zadaję podstawowe pytanie. Mamy projekt na modernizację, rewitalizację piasków, które niszczają od 10 lat, nic się tam nie działo przez ostatnie 10 lat. Mamy projekt na rewitalizację piasków na 5-6 milionów. Staraliśmy się jako miasto o dofinansowanie od marszałka. Nie przeszło i nie dostaliśmy i miasto odstąpiło od tego projektu, więc proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Nie stać nas na piaski za 6 milionów, a stać nas na akwapark za 142? No mi się to nie klei. Jeśli nas nie stać na 6 i nie stać nas na większość dróg, które leżą odłogiem, połatane i czekają w kolejce, no to mówmy mieszkańcom prawdę, że pewnie, że zasługujecie na akwapark, ale przy tym montażu finansowym na dzisiaj zatkamy się po korek w budżecie i za chwilę będziemy po roku 2030 spłacać europejską pożyczkę, którą mamy od 2020, tą nową, tą jeszcze starszą i z czego będziemy budować drogi, z czego będziemy inwestować? Wystarczy pewnie tylko na spłatę. Ja wiem, że obecnych władz to już nie będzie interesować po roku 2030, ale myślmy perspektywicznie. Dlatego ta kampania billboardowa ma wywoływać takie emocje. Po to są billboardy. Pani prezydent jest świetnym PR-owcem, to wiemy.
1: No właśnie, chciałem zapytać właśnie o ten przebieg konsultacji.
2: Te konsultacje są na nasz wniosek, pytania są nasze, takie dość szczegółowe, ponieważ myślę, że też jest grzech zaniechania przez lata. Można było kupić dwie kadencje temu był teren PKS-u do kupienia, to jest na tyłach trzeciego liceum i przy arenie. Pani prezydent nie była zainteresowana, mimo że nasi radni wtedy sugerowali, żeby przystąpić do przetargu i kupić od upadającego PKS-u ten teren. I tam jest trzecie liceum, jest basen, który prowadzi starostwo. Pobudować tam akwapark wspólnie. Dwa samorządy zawsze mają prościej. To była nasza pierwotna propozycja, ale nie zyskała posłuchu.
1: Ja jeszcze tylko wrócę do tego kampanii billboardowej, bo w czasie, gdy mieszkańcy mieli dopiero wyrazić swoje zdanie. W mieście pojawiły się billboardy z hasłem mieszkańcy są na tak, ostrowianie chcą akwaparku. Tak, to... Czy pani zdaniem samorząd powinien prowadzić taką kampanię równolegle z konsultacjami?
2: Pani prezydent nie liczy się z wydatkami, jeśli chodzi o PR. To już wiemy. 18-osobowa kancelaria, tak? Mimo ścięcia pieniędzy na wypłaty w urzędzie, pani prezydent zatrudniła 18 osobę od 3 sierpnia w kancelarii pani prezydent, która zajmuje się promocją głównie władz miasta. I wywoływanie takich emocji, na co mieszkańcy zasługują, na co nie. Na to zwracaliśmy uwagę na sesji, bo był bardzo ważny punkt dotyczący budowy inwestycji przez PGE na ulicy Sadowej. I mieszkańcy też to zauważyli. Nie było billboardów mówiących nam, jakie mogą być zagrożenia związane z tą inwestycją. Nie było tego w informatorze miejskim, który wychodzi co miesiąc i raczej nas szkaluje jako radnych, na co się nie zgadzamy i co blokujemy. Nie było wywieszenia na przystankach, nie było akcji ulotkowej, nie było płatnych materiałów w mediach. Ważne tematy są pomijane. Na billboardy trafiają tematy, które wzbudzają emocje. Przykre.
1: To właśnie, to gdzie pani stawia granicę między informowaniem mieszkańców, a próbą na przykład wpływania na wynik konsultacji?
2: No tymi billboardami, nie wiem, miałam wrażenie, że pani prezydent już zakończyła konsultacje, żeby mieszkańcy po prostu nie angażowali się w te konsultacje i żeby z góry można było powiedzieć, że przecież wszyscy myślą tak jak ja. No, słabe.
1: Jakub Paduch skierował do miasta osobne zapytanie dotyczące tej kampanii. Czy pani zdaniem powinny zostać publicznie przedstawione jej pełne koszty, zleceniodawcy i wykonawcy?
2: Ale odpowiedź jest na BIP-ie i wychodzi na to, że żaden z wydziałów, to jest śmieszne, billboardy się wykleiły same. Taka jest odpowiedź do przewodniczącego Paducha. Żaden z wydziałów Urzędu Miejskiego nie zlecał wyklejania billboardów. Koszt wyklejenia przystanków to 2000 z kawałkiem. Myślę, że pewnie jakaś spółka wzięła to na siebie, ale pewnie znowu musimy się zacząć bawić w śledczych i pytać. Jest to bardzo słabe.
1: Porozmawiajmy jeszcze o kredycie, który był zaciągnięty w 2022 roku.
2: W sierpniu 2020 roku, jak sobie państwo wyszukacie, jest na stronie Urzędu Miejskiego Ostrowski Ekspres Inwestycyjny. W ogóle ruszamy z europejskimi inwestycjami. Będzie się działo. No wiecie państwo, tak to się sprzedaje. 110 milionów wzięliśmy z tego EBI. Byliśmy jedynym miastem poniżej 100 tysięcy mieszkańców, w którym ten Europejski Bank Inwestycyjny przyznał taki kredyt. I to jest dobra informacja, jeśli się ten kredyt mądrze wykorzysta. A ten kredyt poszedł na drobne. Bo z tego kredytu pierwotnym zamiarzem miał być budowany park wodny. I pewnie należało go wtedy wybudować z tych pieniędzy. To było jeszcze przed wojną, byłyby zupełnie inne ceny. Dzisiaj to wiemy. Park nie powstał. Nikt tych pieniędzy, które na park zostały wzięte, nie oddał, tylko poszło na drobniejsze, na przykład na wkłady własne, co jest chore. Na wkład własny do deptaku, który wygląda, jakby nie był remontowany. Po remoncie wygląda gorzej. Na tężnie, na ogródki jordanowskie, na rzeczy, na które nas jako miasto powinno być stać, robić, remontować, inwestować w to z bieżących wydatków. Czyli co roku planowanych w budżecie. Tak jak w domu rodzinnym. No jeśli bierzemy kredyt, no to jak nam się rozejdzie na drobne, to żałujemy, bo i drobna rzecz jest niewystarczająca na to, żeby być zadowolonym bardzo, a spłata boli. Więc jeśli bierzemy, tak samo jak w domu, no każdy chciałby mieć 3 Mercedesy, 4 razy w roku wyjeżdżać na wakacje zagraniczne i jeszcze mieć jakieś możliwość wyjścia, nie wiem, do restauracji. Jeśli nas na to wszystko nie stać, no to musimy myśleć, na co nas stać i myśleć również tym kredytem. Moim zdaniem został, no nie powiem, że przejedzony, bo i powstały przedszkola, hala na Kusocińskiego została wyremontowana, ale na przedszkola są inne rodzaje dotacji. My nie musimy budować przedszkoli z kredytu, bo możemy się postarać co roku o jakąś inną dotację, więc ten kredyt poszedł na drobne, a szkoda, bo my go zaczynamy spłacać w roku 2030 i musimy mieć świadomości, że to nie jest 110 tysięcy. 110 to jest wzięty kapitał, plus będziemy spłacać odsetki. A to, co nas martwi, również to, że rocznie w takich małych miejscowościach jak Ostrów demografia jest okrutna. Nam ubywa rocznie około 800 mieszkańców. I teraz dług na głowę liczony na dzisiaj, on w roku 2030 będzie zupełnie inny, bo tych głów będzie mniej. Dlatego władza musi planować na lata, nie tu i teraz do najbliższych wyborów. A my mamy wrażenie, że wszyscy myślą wyborami parlamentarnymi 2027, że wszyscy tam na dzisiaj chcą iść i byle do 2027, a potem to chociażby potop.
1: Kolejny ważny temat. W środę Rada przegłosowała uchwałę dotyczącą złożenia zawiadomienia o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zakupem nieruchomości przy ulicy Majakowskiego na magazyn ochrony ludności. Dlaczego pani zagłosowała za skierowaniem tej sprawy do organów ścigania?
2: Bo jestem w komisji rewizyjnej i od marca solidnie przeglądałam. Mamy całe segregatory dokumentów. Tak naprawdę troszkę o te dokumenty musieliśmy się wypraszać, dlatego to tyle trwało. Tam jest mnóstwo niejasności. Ja nie przesądzam, że doszło do nieprawidłowości, ale wolałabym, żeby wyjaśniły te wszystkie okoliczności, co do których my mamy wątpliwości jako radni, a nie mamy żadnych instrumentów, żeby próbować wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej dokonano tego zakupu, dlaczego przyjęto, mając 12 ofert pisemnych. Takich szczegółowo opisanych. Ktoś zgłasza ofertę ustną. Nie wiemy kto, dlaczego ustna, dlaczego nie zrobiono notatki. Przy drobnych wydatkach w urzędzie robi się zawsze notatkę służbową, żeby mieć taką, brzydko mówiąc, dupokrytkę. A nagle ktoś składa ofertę na zakup blaszaka z lat 90. ze służebnością drogi i nikt nie robi notatki i ta oferta jest wybrana. Pani prezydent tłumaczyła, że było mało czasu. Wszystkie samorządy miały tyle samo czasu. To był ten sam program wojewody w Wielkopolsce. Pleszew wybudował nową halę za 3 miliony 400. Ostrowska Straż Pożarna wybudowała halę za 1 700 000 w tym samym czasie z tej samego dofinansowania. A my nie mieliśmy czasu na to, żeby na własnej działce miejskiej, spółce komunalnej wybudować halę w nowoczesnej technologii z dojazdem. My mamy halkę, możemy powiedzieć maleńką, blaszaną z antresolą, która ma wąski dojazd, gdzie tir nie zakręci, bo nie kupiliśmy garażu ani placu manewrowego. Wątpliwości jest dużo, dlatego uważamy, że nie przesądzamy, ale niech się prokuratura tym zajmie, niech to jest czyste. Tym bardziej, że każdy obywatel, jeśli ma poczucie, że coś nie gra, coś może być nie tak, powinien zgłosić sprawę do prokuratury lub innych organów ścigania. Dlatego też ten wniosek.
1: Ostatni temat. MZGM. Mieszkanie za remont. Na tej samej sesji długo rozmawialiście o sytuacji MZGM, a pani złożyła ostatnio zapytanie dotyczące programu Mieszkanie za remont. Co pani chce w tej sprawie wyjaśnić?
2: Ja od jakiegoś czasu składam zapytanie, bo od momentu, kiedy były prezes MZGM-u trafił za kratki, no to okazuje się, wychodzą trupy z szafy, bym powiedziała. I tak jak wyglądało do tej pory, że to jest trochę takie pudrowanie tego trupa, no to dzisiaj widać, że rzeczywiście solidnie tamtego trupa pudrowano. Sytuacja w MZGM jest moim zdaniem dramatyczna. To, co było naszym sztandarem, myśmy zawsze jako miasto mieli listę komunalną i socjalną, która się wypełniała w rok. Ludzie dostawali wyremontowane mieszkania, za to dostawaliśmy nagrody jako miasta. I okazuje się, że od 2020 roku rokrocznie przybywa pustych mieszkań, które obrazowo możemy powiedzieć, że MZGM kładzie na półkę. Nie dostają ich ani mieszkańcy, ani nie ma pieniędzy na to, żeby je remontować. Więc one stoją, nie przynoszą przychodu. 156 takich mieszkań jest i 1/4 lokali użytkowych, czyli 1/4 sklepów stoi pusta. MZGM nie ma z tego pieniędzy, bo nikt tych lokali nie chce, bo są w takim stanie, w jakim są. MZGM nie ma kasy, żeby to remontować i nam się kółko zamyka. Jednocześnie robią festyny z gwiazdą w amfiteatrze, więc ja pewnych rzeczy nie rozumiem. Były dwa super programy. Program dla systematycznych i program dla zaradnych, czyli ten program dla zaradnych zmienił się w mieszkanie za remont. I piszą do mnie mieszkańcy, proszę pani, my byliśmy, chcieliśmy wziąć mieszkanie i za swoje MZGM-u z zasobów i wyremontować i oni nam nie chcą dać. I dlatego o to pytam, bo mieszkańcy przychodzą i mówią, no ile? 156 mieszkań czeka, my pójdziemy, wyremontujemy za własne, bo tak można i ten wkład jest odliczany potem od czynszu. I się okazuje, że prezes MZGM-u potwierdził to, co mówili mi mieszkańcy. Są 4-5 mieszkań w roku w ramach takich umów. Dlaczego, skoro 156 ich mamy wolnych? Dlaczego nie dać mieszkańcom? Niech sobie wyremontują. Pod nadzorem oczywiście według wszystkich tych wytycznych. No jest nowy prezes, moim zdaniem no, na razie się rozgląda w tej spółce, pewnie jeszcze się trochę porozgląda. I zaproponowałam prezesowi, powiedziałam, że jeśli ma 1/4 wolną sklepów na parterze i one stoją od lat puste, to ja bym je zamieniła na mieszkania dla osób starszych. Uwolniłabym więźniów 4. piętra, przerobiłabym te mieszkania po to właśnie, żeby starsi ludzie mieli te mieszkania na papierze. No i pan prezes powiedział, że to jest pomysł genialny i on go weźmie do realizacji. Mi ręce opadają.
1: I tu postawimy kropkę. Moim Państwa gościem była Sylwia Nowicka, radna Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień.

0: Reklama. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.

Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie. Reklama.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: cytryna, mango i pomidor malinowy w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb weekendowy, a z delicji makaron ze szpinakiem. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, schab bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pitny skyr mlekowita 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Na razie od samego rana rzeźko, takie 10 stopni na moim radiowym termometrze i o 10 więcej dzisiaj zobaczymy w południowej Wielkopolsce. Wiatr teraz południowego zachodu, wieje słabo, 9 km na godzinę i niewiele przyspieszy. Na barometrach 1022 hektopaskale, ciśnienie na razie stabilne, warunki biometeokorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 8.
5: Radio Centrum.
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiary ataku nożownika marszem ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska-Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
8: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
7: Atak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondshine.
9: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
7: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku danych, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk, mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków. Mecz o 21. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
4: Dzień dobry, od samego rana, również sobota w kalendarzu 26 września. Mamy jesień, Karolina Romke z tej strony mikrofonu. Jesieniara, dobrze przyznaje się, podpisuje zupełnie bez bicia. Mamy 3,5 minuty po godzinie 8, 269 dzień roku i 96 dni do końca roku. No, trochę nam zostało mało czasu do końca roku. Dla tych, którzy mają ochotę zrobić teraz plan na Sylwestra, to bardzo proszę. Już można. Słońce wzeszło dzisiaj o 6.28, a zachód mamy już o 18.25. Ja Wam życzę, żeby to był udany, dobry dzień. Będzie dużo słońca, bo to będzie pierwszy dzień kolejnego całego słonecznego i ciepłego jednak tygodnia, więc korzystajcie, ile się da.

Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie. Reklama.

0: Nie przestanie zaskakiwać nas pogoda, która teraz zaskoczy nas bardzo miło i to cieszy. Już od dzisiaj coraz cieplej i taka pogoda ma utrzymać się do niedzieli, do 4 października. No i za to trzymajmy kciuki, bo to by oznaczało, że cały tydzień znów ciepła, że nie trzeba będzie włączać jeszcze ogrzewania i że będzie można jeszcze korzystać ze słońca i z darmowej witaminy D, więc można będzie wystawić twarz do słońca. Oczywiście wiadomo, wszystko ze zdrowym rozsądkiem, ale to słoneczko jesienne myślę, że będzie nam tylko sprzyjać. Więc 22 stopnie, tak będzie się ciągnęła ta temperatura, na pewno powyżej 20, być może jeszcze w słońcu pojawi się nieco wyższa. Dopiero od kolejnego poniedziałku, od 5 października powoli ma zacząć spadać, jakieś tam opady mają się pojawić, ale powiem wam szczerze, że zerkając długoterminowo, to kolejne tygodnie października wyglądają całkiem sympatycznie.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Reklama.
1: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
0: Reklama.

0: Już 8.30, 26 września w kalendarzu. Są tacy, którzy korzystają z wolnego i jeszcze pewnie obracają się na drugi bok. No i tacy, którzy w pracy, ich pozdrawiam szczególnie serdecznie. No i życzę Wam, żeby ta praca dzisiaj upłynęła pod znakiem dobrych wieści i dobrej energii właśnie. Niech szybko minie i niech przejdzie wolny czas, żebyście mogli skorzystać ze słońca, którego dzisiaj będzie dużo i przyjemnie. No właśnie, z kwestii przyjemnych jeszcze zerkam na święta i dzisiaj mamy, uwaga, Międzynarodowy Dzień Królika i Światowy Dzień Miłośników Psów. No właśnie, czyli nie samych psiaków, ale tych, którzy te psy uwielbiają, dbają o nie i w ogóle same superlatywy. Więc szczególnie o tym pamiętajcie. Są jeszcze kolejne święta, ale pozwólcie, że będę Wam je sobie delikatnie dozować.
1: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Taki wrześniowy singiel od Julii Wieniawy, 27 lat i do gwiazd. Inspirująca dla młodych ludzi, bo ona osiągnęła już naprawdę wiele. Ile jeszcze przed nią? Piosenka oczywiście opowiada o determinacji, o tym, żeby się nie poddawać, żeby przejść do przodu, spełniać marzenia i radzić sobie właśnie z tą presją, która nie tylko w showbiznesie, bo przecież każdy pewnie gdzieś w pracy został w jakiś sposób dotknięty przez przeróżne negatywne rzeczy. Ja oczywiście trzymam mocno kciuki za to, żeby tak nie było, ale nie poddawajcie się. Pamiętajcie, że zawsze jest coś, co może być dużo gorsze, a najlepiej skupić się na pozytywach i na tym, co jest dla Was najważniejsze. No właśnie, to w takim kawałku też można gdzieś znaleźć siebie, nawet jak się nie ma tych 27 lat. Wrócimy do muzyki za krótką chwilę, bo 8:40.
1: Reklama.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: cytryna, mango i pomidor malinowy w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb weekendowy, a z delicji makaron ze szpinakiem. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, schab bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pitny skyr mlekowita 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
1: Reklama.

Za kilka chwil kolejne wiadomości z kraju, ze świata, ale zanim to ja mam dla was jeszcze bardzo przyjemny kawałek, jeden z moich ulubionych, 1987 rok, album Bad, czyli już wiecie, że Michael Jackson, a kawałek, który mam dla was, to The Way You Make Me Feel. Koniecznie obejrzyjcie teledysk. No to teraz trzeba zrobić nieco głośniej.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Coraz więcej słońca, coraz bardziej błękitne niebo i coraz cieplej. Na razie co prawda takie skromne 11, ale dzisiaj zobaczymy aż 20 i to jest pierwszy dzień całego tygodnia naprawdę ciepłego, słonecznego, więc skorzystajmy. Wiatr z południowego zachodu wieje teraz słabo i niewiele przyspieszy, ciśnienie jest stabilne, a barometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w Zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
6: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
5: Mężczyźnie grozi dożywocie. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. To odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
7: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
8: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
7: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
9: My mieliśmy wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
7: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
5: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Najładnie, takie rzeczy się dzieją, takie rzeczy się zdarzają. Ja życzę Wam samych wygranych i samych sukcesów. 26 września w kalendarzu, przypominam, sobota. Wrzesień powoli dobiega końca, ale spokojnie, jeszcze kilka dni września zostało. Niektórym wrzesień nie kojarzy się za dobrze, bo ze szkołą. A tutaj pewnie niektórzy woleliby, żeby jakoś tak inaczej pokombinować. No cóż, taka kolej rzeczy. Również taka, że imieniny są tych, którzy właśnie teraz być może nie śpią, a jak śpią, to ich zaskoczycie telefonem. Więc pamiętajcie, żeby złożyć życzenia Damianowi i Justynie. Do tego grona dołącza również Cyprian, Łucja, Amancjusz, Budziwój, Dalmacjusz i Dalmace, Eusebiusz. Kosma także ma dzisiaj imieniny. Lucja ma imieniny Nil, Nila, Nilus i Łękomir. Wszystkim Wam życzę wszystkiego, co najlepsze. No i oczywiście mam nadzieję, że to będzie dla Was dobry dzień. Wy też o nich pamiętajcie. I ode mnie również upominek muzyczny. Bon Jovi, Living on a Prayer.

No właśnie, on ma tego już no dość. I ja mam nadzieję, że u was nie będzie takich absolutnie stanów, żeby mieć czegoś dość, a jeżeli już się taki stan pojawi, to myślę, że warto po prostu nacieszyć się słońcem, pogodą, wyjść gdzieś, gdzie jest jeszcze zielono albo już trochę pomarańczowo. Te kolory jesienne też, mam nadzieję, będą na was wpływać tak kojąco i pozwolą, żeby myśli popłynęły gdzieś hen w dal i można było się po prostu wyciszyć. Zerkam jeszcze na dzisiejsze święta, trochę ich jest. Europejski Dzień Języków mamy dzisiaj. O proszę, można dzisiaj popróbować swoich talentów i porozmawiać w różnych językach. Jeżeli gdzieś tam jakieś wam się przewijało, może jest taki, którego się uczyliście i fajnie by było do niego na przykład wrócić chociaż troszkę. Europejski Tydzień Sportu również trwa i Tydzień Zakazanych Książek. Dorzucę jeszcze do tego Ogólnopolski Dzień Aptekarza z pozdrowieniami dla tych, którzy parają się właśnie takim zajęciem.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 21 minut po godzinie 9. Za chwilę pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. No a co w nich? Otóż o pewnej dawce, właściwie niepewnej, ogromnej dawce historii wszystkim w jednym miejscu. I to jest miejsce, które odwiedza tysiące osób na dworcu kolejowym w Kaliszu. Cóż to będzie? O tym w wiadomościach już o 9.30.
2: Reklama.
0: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Reklama.

0: Zbliża się godzina 9.30, czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rodzina repatriantów powróci do Kalisza. W tym serwisie także o wystawie na dworcu PKP w Kaliszu i piłkarskich rozgrywkach ostrowskich zawodników.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To potomkowie Polaków przymusowo wywiezionych do dawnego Związku Radzieckiego. Teraz spełniają marzenie swoich przodków o powrocie do rodzinnego kraju. Mowa o rodzinie repatriantów, która w przyszłym roku zamieszka w Kaliszu. Uchwałę w tej sprawie przyjęli radni na czwartkowej sesji Rady Miasta Kalisza.
3: Teraz ta, którą mamy do zaproszenia, to 2 plus 2, czyli jedno dziecko w wieku chyba 20 kilka, drugie zdecydowanie młodsze i rodzice w takim wieku aktywności zawodowej. Nieraz ponad 20 takich pism od osób polskiego pochodzenia z rejonów dawnego Związku Radzieckiego wpływa do miasta, my je analizujemy. Też prosimy o wypełnienie takiej karty informacyjnej, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, czyli nie tylko wiek, ale jaki zawód osób, które przyjeżdżają, jaka jest sytuacja rodzinna, dzieciaki. Jaka jest znajomość języka polskiego i na podstawie tego jakby rekomendujemy radnym zaproszenie konkretnej rodziny.
2: Wyjaśnił Radiu Centrum Janusz Sibiński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza. Miasto każdej rodzinie repatriantów zapewnia mieszkanie, które remontowane jest ze środków wojewody.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Teraz na dworzec kolejowy w Kaliszu warto się wybrać nie tylko po to, by wsiąść do pociągu. Można tam bowiem oglądać wystawę Kolejna Historia, która prezentuje dzieje miejsc, taboru i oczywiście ludzi. Ekspozycję pokazującą 100 lat działalności PKP przygotowało Archiwum Państwowe w Kaliszu.
4: No, staraliśmy przekazać jak najwięcej treści, dlatego mamy aż 8 działów tematycznych. Mamy zagadnienia związane z taborem, z infrastrukturą kolejową, z architekturą dworców kolejowych, a także z etosem pracy kolejarza. To pozwala uświadamiać ludziom, że archiwa państwowe są instytucjami otwartymi, że każdy może przyjść, nie tylko przeglądać dokumenty, ale także oddać swoje pamiątki rodzinne do zasobu naszego archiwum. W ten sposób tworzy się zasób historyczny, który będzie służył przyszłym pokoleniom.
2: Powiedziała Radio Centrum dr Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. Prezentowane materiały pochodzą z 11 instytucji z całego kraju oraz od dwóch osób prywatnych. Jedną z nich jest pan Jerzy Wojtczak.
5: Kolej tak troszkę już przechodzi do historii. Piękne były lata kolei, okres międzywojenny. Przez ten czas zbierałem bardzo dużą ilość pamiątek, zdjęć, przeróżnych fotografii z życia kolejarzy, obiektów kolejowych, a szczególnie zainteresowany byłem dworcem kolejowym w Nowych Skalmierzycach. Wspomnienia pracy wieloletniej na kolei. Jeździłem po całej Polsce jako maszynista, więc miałem okazję poznać kolej od tak bym powiedział, od podszewki. Więc taka troszkę nostalgia, wspomnienie pięknych chwil przeżytych przez te 40 lat pracy na kolei.
2: Powiedział Radio Centrum Jerzy Wojtczak. Wystawę można oglądać do połowy listopada. Partnerem medialnym jest Radio Centrum. Piłkarska Ostrowia 1909 wzmocniła sztab szkoleniowy. Do trenera Józefa Klepaka dołączył Jarosław Kosiek, który będzie jego asystentem. Biało-czerwone pasiaki dziś o 16 na stadionie za parowozownią zmierzą się z Obrą Kościan w ramach Meta Laser 4 Ligi. Dziś zagrają też inne zespoły z powiatu ostrowskiego.
6: Ostrowia 1909 w tym sezonie jeszcze nie wygrała na własnym boisku. Zanotowała 4 remisy i w sobotę będzie chciała w końcu zwyciężyć przed swoimi kibicami. O wygraną łatwo nie będzie. Obra 1912 Kościan jest 6 w tabeli. Ostrowia plasuje się 10 pozycji niżej. Dodajmy, że od środy z drużyną pracuje również Jarosław Kosiek, który ostatnio prowadził Wiktorię Ostrzeszów. Trenował również m.in. Odolanowię, Zenit Międzybórz czy Dąb Dąbroszyce. 56-letni szkoleniowiec ma także bogatą przeszłość zawodniczą. Jako piłkarz reprezentował m.in. Resowię Rzeszów, Pogonie Leśnice oraz Czarnych Jasło. W sobotę zagrają też inne drużyny z Ostrowa. O 14.30 na Stadionie Miejskim Beniaminek Klasy Okręgowej OKS 1926 Ostrów zmierzy się

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: cytryna, mango i pomidor malinowy w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb weekendowy, a z delicji makaron ze szpinakiem. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, schab bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pitny skyr mlekowita 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: U nas będzie ocieplenie, będzie przyjemnie i słonecznie, ale za to są ostrzeżenia dotyczące Tatr, gdzie lepiej już nie wybierać się tam, gdzie najwyżej, bo tam są zagrożenia lawinowe. Szczegóły o tym w wiadomościach o 10:00.
2: Reklama.
3: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
4: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Robi się coraz piękniej, coraz słoneczniej, błękitne niebo i również coraz cieplej, bo na moim radiowym termometrze już 13 stopni. Dziś w naszym regionie do 20 maksymalnie, do tego wiatr z południowego zachodu, 11 km na godzinę. Ciśnienie stabilne, a biomet korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: We wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. A ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
6: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
6: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
8: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
6: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
5: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
9: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
5: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopień zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Prawie 4 minuty po godzinie 10. Wiktor Waligura i Dreskul 4 pory roku.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: cytryna, mango i pomidor malinowy w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb weekendowy, a z delicji makaron ze szpinakiem. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, schab bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pitny skyr mlekowita 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Pamiętacie akcję związaną z Macklemore, raperem, który występował razem z Adam Sheeranem. W czasie jednego z koncertów ze sceny wsparł głośno Palestynę. W odpowiedzi właściciele stadionów, na których miały odbyć się kolejne występy, zagrozili, że odwołają koncerty Sheerana, jeżeli Macklemore nie zostanie usunięty z trasy. W geście solidarności z występu z Sheeranem zrezygnował także zespół, który towarzyszył mu na scenie od lat, i pozostali artyści, którzy mieli go supportować w Stanach Zjednoczonych. Co dalej, jak się to potoczyło? Otóż chyba na korzyść. Macklemore, który niedawno właśnie został wykluczony z całej trasy Eda Sheerana za publiczne wspieranie Palestyny, ogłosił, że w związku ze zwolnieniem miejsca w kalendarzu, a trochę się tego miejsca zwolniło, wystąpi w Europie, a zarobione w ten sposób pieniądze przekaże na organizacje walczące o prawa Palestyńczyków.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej OSIR w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie OSIR oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, wał staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Wiadomości z południowej Wielkopolskiej za kilka chwil, a w nich pewna podróż z Pleszewa do Szanghaju. Będzie o absolwencie zespołu szkół usługowo-gospodarczych, które staną do rywalizacji z najlepszymi młodymi fachowcami świata. Szczegóły tego wydarzenia w wiadomościach już o 10.30.

0: Nie wiem, czy krokiem Rihanna, ale jest już w studiu Radia Centrum Kasia Górcewicz. 10:30 minęła czas na wiadomości.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o zakończeniu lata przy Baszcie Dorotce, rywalizacji pleszewianina z najlepszymi młodymi fachowcami świata, a w sporcie ostatnie sparingi przed ligą.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Minęło lato, przyszła jesień, więc czas zakończyć sezon turystyczny w Kaliszu. Tradycyjnie to wydarzenie odbędzie się przy Baszcie Dorotce.
3: W programie zwiedzanie Baszty, działania artystyczne z animatorami kultury, gry i zabawy z Dorotką, pokaz fire show, drapieżne ptaki, koncert zespołu Super Combo oraz przewidziany jest też poczęstunek.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Radosław Sapieja z Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu. Zakończenie sezonu turystycznego w Kaliszu już dziś. Wydarzenie odbędzie się między 17:30 a 20:00. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Z Pleszewa aż do Szanghaju i to w biało-czerwonych barwach. Dawid Zduński, absolwent zespołu szkół usługowo-gospodarczych w Pleszewie, stanął do rywalizacji z najlepszymi młodymi fachowcami świata.
4: W Szanghaju trwa finał WorldSkills 2026, nazywany często Olimpiadą Zawodów Branżowych. Ponad 1300 uczestników z 68 krajów walczy w różnych konkurencjach, prezentując swoje umiejętności, precyzję i wiedzę. Dawid Zduński reprezentuje Polskę we frezowaniu CNC. To konkurencja, w której liczą się znajomość maszyn, programowanie, dokumentacja techniczna i niezwykła dokładność. Każdy błąd może kosztować cenne punkty, a zawodnicy pracują dodatkowo pod presją czasu. Droga Dawida do Szanghaju rozpoczęła się w Pleszewie. Absolwent zespołu szkół usługowo-gospodarczych najpierw zdobywał doświadczenie w szkolnej pracowni, na praktykach, a później zwyciężył w krajowym finale Skills Poland, zdobywając złoty medal i przepustkę do światowej rywalizacji. Do zawodów przygotowywał się przez wiele miesięcy, a podczas World Skills wspiera go ekspert Patryk Ruć. Za Dawidem dwa pierwsze dni zmagań, przed nim kolejne wymagające zadania i walka o jak najlepszy rezultat. Rodzina, przyjaciele, nauczyciele i cała społeczność miasta Pleszewa mocno trzymają za niego kciuki. A my możemy powiedzieć jedno: Dawid, powodzenia! Pleszew jest z tobą! Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Dziś w Dąbrowie Górniczej z MKS-em i w poniedziałek o 18:00 w Ostrowie z GTK Gliwice. Tak wygląda plan ostatnich sparingów koszykarzy Tasomix Rosiek Stali Ostrów przed startem rozgrywek ligowych. Ten drugi sparing to jednocześnie pierwsza okazja dla ostrowskich kibiców, by zobaczyć swój nowy, przebudowany zespół we własnej hali. Mamy trudny terminarz, ale chcemy zacząć sezon lepiej niż ostatnio, powiedział Radiu Centrum Andrzej Urban, trener ostrowskiej drużyny.
5: Z pierwszych 5 spotkań mamy tylko jedno u siebie. Nie możemy doprowadzić do tego, aby otworzyć sezon tak jak w zeszłym roku i wiemy o tym doskonale. Robimy teraz wszystko, aby się pod to przygotować, aby po prostu zwyciężać na wyjazdach, bo takie otwarcie to na pewno od razu powoduje nerwowość, co później przekłada się na wiele czynników, dlatego zdajemy sobie z tego doskonale sprawę.
2: Sezon w Orlen Basket Lidze Stal rozpocznie 3 października od wyjazdowego meczu w Lublinie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
5: Aurelis. Znicze Premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
0: Reklama.

Takie przyjemne rzeczy o poranku. Who's that girl? Oczywiście Madonna. Takie granie też na 106.4. Zerknijcie, jak wygląda sytuacja po piątkowym notowaniu radiowej listy przebojów. Tam cały czas to pierwsze miejsce bardzo przyjemne. Po polsku Mira Fiori, Artur Rorik. No nie, źle powiedziałam, że cały czas, bo przecież zetronizowana została Celine Dion. Bonjour, pardon, merci. To jest także cudny kawałek, który uwielbiacie, który bardzo długo był na pierwszym miejscu. Ale teraz całe podium należy do polskiej muzyki, czyli Artur Rorik, Mira Fiori na pierwszym, nareszcie Męskie Granie Orkiestra 2026 na drugim i Dawid Podsiadło na Błysk na trzecim. No i na piątym jeszcze jest Gives Ego i For Money, czyli ostatni dzień lata. Selinka jeszcze blisko podium, być może wróci, jeżeli macie ochotę, żeby znów wróciła, to oczywiście możecie głosować już teraz na rc.fm, zakładka lista Top 30, więc zerknijcie także na propozycje, bo tu także trochę się dzieje. A już dla Was w temacie polskiej muzyki mam Zalię, Tylko kochaj mnie. 13 minut pozostało do godziny 11:00.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jeszcze tak niedawno mówiliśmy o wyjazdach wakacyjnych, a teraz już proszę, zaczynają się tematy związane z wyjazdami zimowymi. Jakie kierunki tym razem wybierają Polacy? O tym powiemy w wiadomościach, które już o godzinie 11.
2: Reklama.
0: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
3: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026, www.spectrumdiagnostyka.com.
4: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Coraz przyjemniej i coraz cieplej je w południowej Wielkopolsce. Dziś maksymalnie zobaczymy 20 stopni i to jest pierwszy dzień całego tygodnia takiego słonecznego i bardzo przyjemnego. Teraz już prawie 15, wiatr z południowego zachodu słaby, 11 km na godzinę. Na barometrach mamy 1022 hektopaskala, warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
6: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
5: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby, mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
7: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
5: Mężczyzna jest zatrzymany, na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis, na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży SKI.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
8: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
9: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
6: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
10: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
5: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. I mamy weekend.

0: Reklama. Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, wał staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: To będzie naprawdę niezwykłe spotkanie i muzyczne, i literackie, więc warto się wybrać. Siłaczki, nasze babki i prababki. Dziś o godzinie 17 w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Tradycyjne pieśni ludowe w muzyczno-słownej interpretacji Kórnickiego Chóru Żeńskiego w roli chłopki Magdalena Grzybek i chłopki, opowieść o naszych babkach. Spotkanie autorskie z Joanną Kuciel-Frydryszak. Chłopki to książka, którą każda kobieta w Polsce powinna przeczytać, ale nie tylko kobieta, więc jeżeli macie tę lekturę za sobą albo was interesuje, to śmiało można wpadać na to spotkanie. Ja myślę, że będzie tam pełna sala. Przypominamy, to już dzisiaj o godzinie 17 Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Siłaczki, nasze babki i prababki. Wstęp oczywiście wolny.

0: Fakty warte uwagi.
1: W najbliższych wiadomościach o kolejnych niezwykłych spotkaniach w bibliotece w Kaliszu znów zawitają alpaki. To będzie niedzielne popołudnie z takim miłym towarzystwem, ale także w jesiennej odsłonie i te pierwsze oznaki jesieni podczas niedzielnego spaceru w Lewkowie. Szczegóły tych spotkań w wiadomościach już o 11.30.
2: Reklama.
3: Już 5 listopada w hali widowiskowej OSIR w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie OSIR oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Reklama.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga kierowcy, powiat Plaszewski, miejscowości Grab, to trasa na Jarocin, droga wojewódzka 443, tam już spore utrudnienia, doszło do poważnego zdarzenia, więc już tę trasę możecie omijać. Trasa na Jarocin, dokładnie droga wojewódzka 443, miejscowość Grab, powiat Plaszewski, tutaj już spore utrudnienia, na miejscu doszło do poważnego zdarzenia drogowego.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

0: radio.
1: Wiadomość z ostatniej chwili.
2: Niestety to kiepskie przedpołudnie. Kolejne wypadki, które miały miejsce również w południowej Wielkopolsce i w ogóle w Wielkopolsce. Ta miejscowość Tarce, tym razem także trasa 443, to tym razem powiat jarocinski. Tutaj także sporo się dzieje. Tu także doszło do wypadku i są jeszcze utrudnienia. Podobna sytuacja i spore utrudnienia w miejscowości Sucha na Światłach. Tu nieprzejezdne już od jakiegoś czasu. Na miejscu doszło prawdopodobnie do wypadku śmiertelnego, więc tutaj także jest nieprzejezdnie. Przypominam, te zdarzenia to miejscowość Sucha na Światłach, wypadek nieprzejezdnie, miejscowość Tarce, to z kolei powiat jarociński, gmina Jarocin, droga 443, tutaj także sporo utrudnienia i powiat pleszewski, miejscowość Grab, trasa na Jarocin, tu również doszło do zdarzenia drogowego.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.

0: 11:30 minęła, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Niedzielne spotkanie z alpakami i książką. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o przyrodniczym spacerze w Lewkowie, a w sporcie kaliscy szczypiorniści powalczą o pierwsze punkty.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Asnyka w Kaliszu zaprasza na rodzinne spotkanie z cyklu Ale Draka, w bibliotece jest alpaka. Niedzielne popołudnie 27 września będzie można spędzić w towarzystwie alpak, a także wziąć udział w warsztatach plastycznych i atrakcjach związanych z biblioteką i czytelnictwem.
3: Będzie można spotkać się z alpakami, nakarmić je marchewkami, pójść z nimi na spacer i wziąć udział w kreatywnych warsztatach z wykorzystaniem prawdziwej alpaczej wełny. A przy okazji zajrzymy do świata książek i pokażemy najmłodszym, że biblioteka to miejsce, w którym naprawdę dużo się dzieje. Dzieci będą miały możliwość wzięcia udziału w akcji Mała Książka, Wielki Człowiek, a dorośli bezpłatnie zapisać się do biblioteki.
2: Powiedziała Radiu Centrum Klaudia Tomczak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu. Wydarzenie odbędzie się jutro od godziny 14 w Bibliotece Głównej. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Drzewa, ptaki, owady i pierwsze oznaki jesieni. Wszystko to będzie można zobaczyć podczas niedzielnego spaceru w Lewkowie. Przed nami 68. Lewkowskie spotkanie z przyrodą. Organizatorzy zapraszają do Parku Muzeum w Lewkowie na wspólne odkrywanie jego przyrodniczych atrakcji.
4: W czasie spaceru będzie można zobaczyć m.in. pomnikowe dęby, buki i lipy oraz trzy rodzime gatunki klona. Nie zabraknie też gatunków egzotycznych, takich jak cyprysiki błotne, daglezje zielone, platany klonolistne czy tulipanowce amerykańskie. Uczestnicy sprawdzą, które drzewa już przebarwiają liście i jakie owoce pojawiają się na ich gałęziach. Będzie też okazja, by dowiedzieć się, które owoce rodzimych drzew, m.in. dębów, są jadalne i co można z nich przygotować. Organizatorzy zapowiadają również obserwacje i nasłuchiwanie ptaków oraz owadów. Spacer poprowadzi Paweł Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego. Początek o 11:00 przed kasą Muzeum w Lewkowie, a organizatorami cyklu są Muzeum w Lewkowie, Zespół Pałacowo-Parkowy i Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Zero na koncie. Tak wygląda bilans piłkarzy ręcznych Netland MKS Kalisz po trzech pierwszych meczach tego sezonu w Lotto Superlidze Mężczyzn. O dopisanie trzech pierwszych punktów podopieczni Rafała Kuptela powalczą dziś w Legionowie. I będzie to prawdziwa bitwa, bo w dotychczasowych spotkaniach tych zespołów częściej wygrywał Cepter KPR Legionowo. Być może złą passę na początku tego sezonu, jak i potyczek z reprezentantami województwa mazowieckiego, pozwoli MKS-owi przełamać były zawodnik KPR-u Mateusz Habior, który teraz gra w Kaliszu.
5: Na pewno będzie to miłe doświadczenie, bo spędziłem dużo czasu na tej hali z tymi ludźmi i przez 60 minut postaram się wyłączyć to, co było wcześniej, a mam nadzieję, że po meczu w dobrym humorze ze wszystkimi się spotkam, z którymi się nie widziałem. Myślę, że dużo osób przyjdzie, jak niepełna hala. Na pewno czeka nas ciężki mecz na ciężkim terenie. Każdej drużynie w Legionowie ciężko gra. Gospodarze dobrze zaczęli sezon, mają 6 punktów. My jeszcze żadnego nie zdobyliśmy. My będziemy walczyć o pierwsze punkty i myślę, że będzie dobre, ciekawe widowisko i w końcówce pewnie się okaże, kto wygra mecz. Obyśmy to byli.
2: Mecz w Legionowie zacznie się o 20:15, będzie transmitowany online.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Dzieje się bardzo dużo na jednej trasie, trasa 443. Tutaj doszło do kilku zdarzeń, w tym jedno zdarzenie śmiertelne. Jedno z tych wypadków miało miejsce w miejscowości Sucha. Tutaj na światłach był wypadek i są nadal spore utrudnienia. Miejscowość Tarce to również Dachowanie, kolejny wypadek, również ta sama trasa. Tutaj także jeszcze sporo się dzieje. I kolejny wypadek, Lubinia Mała, to także trasa 443, tutaj również jeszcze są utrudnienia. Mamy także jeszcze miejscowość Grab, w tej miejscowości to trasa na Jarocin, powiat plaszewski, to również utrudnienia. Jeżeli słyszeliście o tym, co dzieje się w trasie, czymś, na czym należy poinformować innych uczestników ruchu drogowego, jest dla Was również specjalna przestrzeń.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Dzisiaj dobrze jest unikać trasy wojewódzkiej, drogi wojewódzkiej 443. Tam dzisiaj dzieje się sporo. Szczegóły zna kolejna reporterka Radia Centrum, Kasia Górcewicz.
2: Tak, dzisiaj na tej trasie rzeczywiście sporo się dzieje. Do największego wypadku, do najpoważniejszego, bo niestety śmiertelnego, doszło w miejscowości Sucha w powiecie jarocińskim. Tamto miejsce trzeba omijać, bo służby będą jeszcze długo pracować. Oprócz tego mamy jeszcze sporo utrudnień właśnie związanych między innymi z tym wypadkiem, z objazdami i z pracami drogowymi, ale innych poważniejszych zdarzeń na razie nie ma. Także tutaj policja informuje tylko o tym jednym takim dużym wypadku, a inne to niestety już takie poboczne zdarzenia związane właśnie z utrudnieniami.
1: Czyli omijajcie na drogę wojewódzką 443. Tutaj sporo utrudnień. Jedźcie ostrożnie i pamiętajcie, że możecie też nam dawać znać 62 500 306 4 o tym, co się w trasie dzieje.
0: Reklama.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Przed nami już w samo południe kolejne wiadomości, a z nich eksperci krytykujący przygotowany w Sejmie program asystencji dla osób niepełnosprawnych. Dlaczego? O tym szczegóły już w wiadomościach o 12.
2: Reklama.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: W tej pogodzie dzisiaj dużo cieplejszy czas i czeka nas cały tydzień taki. Dużo więcej słońca bez opadów i niemal bez chmur. Wiatr z południowego zachodu słaby, dziś maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie na razie stabilne, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 12.
5: Radio
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Zmarł policjant postrzelony na służbie, sprawca zatrzymany. Eksperci krytykują przygotowany w Sejmie program asystencji dla osób niepełnosprawnych. Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 29-letni sierżant Nathan Sieroń, to policjant postrzelony na służbie. Do zabójstwa doszło w czwartek w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Zabójca został zatrzymany. Właśnie teraz sąd powinien wysłać go do tymczasowego aresztu. Strzelił policjantowi w głowę, gdy mundurowi przyszli go aresztować za kradzież aut.
8: Ten mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
7: Zatrzymany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym obrotem bronią. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, który aktualnie jest procedowany w parlamencie. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku do 65 lat i tylko z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając Osoby z Demencją.
9: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia. Tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
7: Na przykład w Toruniu bez wsparcia może zostać nawet 90% aktualnych beneficjentów programu. Ustawę będzie musiał jeszcze podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni i odblokowania cieśniny Ormus. Jak informuje Wall Street Journal, oferta Teheranu zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i wznowienie negocjacji w zamian za zniesienie przez USA blokady irańskich portów. Dziennik podał, że Trump rozważa wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu. Jutro na warszawskim Służewcu odbędzie się Wielka Warszawska, najważniejsza gonitwa w polskich wyścigach konnych. Prestiżowy wyścig na dystansie 2 km 600 m zacznie się dokładnie w niedzielę o 16:42.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 3,5 minuty po godzinie 12, południe już sobotnie, są tacy, którzy niedawno jedli śniadanie, no pozazdrościć. No to ja wam zagram do tego śniadania bądź do szykowania rosołu na jutro.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej OSIR w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie OSIR oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. W nich wrócimy do tematu dróg, a na tych drogach dzisiaj w naszym regionie sporo zdarzeń drogowych. Na wojewódzkiej 443 nawet wypadek śmiertelny i sporo utrudnienia. Powiemy także o niezwykłym spotkaniu w Opatówku. Szczegóły już o 12.30.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, wał staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.

0: Minęła 12.30, wiadomości, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tragiczny początek weekendu w Wielkopolsce, za chwilę szczegóły. Siłaczki, nasze babki i prababki, powiemy o spotkaniu w Opatówku, a w sporcie siatkarki w finale.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje motocyklista. 55-latek zginął w wypadku, do którego doszło dziś rano w powiecie jarocińskim.
3: Doszło do niego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 443 z drogą powiatową prowadzącą z Kotlina do Dobieszczyzny, a zdarzenie miało miejsce w miejscowości Sucha. Zderzyły się tam dwa pojazdy, motocykl marki Kawasaki z samochodem dostawczym Volkswagen Crafter. W wyniku zdarzenia i poniesionych obrażeń zginął 55-letni motocyklista, jest to mieszkaniec powiatu Pleszewskiego. Kierujący Volkswagenem został przez policjantów na miejscu przebadany na zawartość alkoholu. Badanie wykazało, że mężczyzna jest trzeźwy.
2: Poinformowała Radio Centrum aspirant sztabowa Agnieszka Zaworska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Policjanci kierują na objazdy zarówno w miejscowości Grab, jak i w miejscowości Lubinia Mała. Na miejscu cały czas funkcjonariusze wykonują czynności pod nadzorem prokuratora, by ustalić, w jaki sposób doszło do tego zdarzenia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przed nami kolejne wydarzenie zorganizowane przez Powiat Kaliski w Roku Twórców Kultury i Sztuki Ludowej Ziemi Kaliskiej. Tym razem będzie to połączenie słowa i muzyki pod wspólnym hasłem Siłaczki, nasze babki i prababki. Będzie to spektakl muzyczny w wykonaniu Kurnickiego Chóru Żeńskiego pod dyrekcją Mateusza Nabzdyka, inspirowany książką Chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak.
4: W Roku Twórców Kultury i Sztuki Ludowej w Powiecie Kaliskim udało się zaprosić do Opatówka, do Muzeum Historii Przemysłu, właśnie zarówno Kurnicki Chór, jak i samą autorkę, panią Kuciel-Frydryszak. Więc będzie to wyjątkowe spotkanie. Zaprezentowane zostaną tradycyjne pieśni ludowe. Będziemy też rozmawiać o tych tytułowych siłaczkach, o naszych babkach, prababkach, o kobietach wytrwałych, często niedocenianych, i ich codziennym trudzie, poświęceniu i marzeniach.
2: Powiedziała Radio Centrum Marta Wolarz ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu. W rolę chłopki wcieli się Magdalena Grzybek. W drugiej części wydarzenia odbędzie się spotkanie autorskie z Janną Kuciel-Frydryszak. Autorka w rozmowie z dyrektor Opatowieckiej Biblioteki Małgorzatą Matysiak opowie o kobietach, naszych babkach i prababkach, mieszkankach wsi, ich doświadczeniach, traumach i determinacji. Spotkanie odbędzie się dziś o godzinie 17. Wstęp wolny. Siatkarki Netland MKS Kalisz zameldowały się w finale turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Mielca. W piątkowym meczu półfinałowym pokonały Moja Radomka Radom 3-1. W finale spotkają się z gospodyniami Ita Tuls Stal Mielec, które wczoraj wygrały z Nowel Los Nowy Dwór Mazowiecki 3-0. Mecz finałowy dziś o 15.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
5: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni.

0: Sermetic. Rejestracja. Telefon 733-441-026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Reklama.

0: Dziewczyny z Pussycat dopiero potrafią rozbujać. 12 minut pozostało do godziny 13. Jest warszawskie zoo, a w tym warszawskim zoo nowe pociechy się pojawiły. Trzy młode pantery śnieżne i brisy. Gatunek na wolności jest zagrożony wyginięciem. Urodziły się 11 lipca i mają się świetnie, więc jeżeli chcecie odwiedzać warszawskie zoo, no to naprawdę będą cieszyć się oczy. Bo początkowo przebywało oczywiście w odosobnieniu w towarzystwie swojej matki Suri, kiedy opiekunowie mogli już osobiście skontrolować stan maluchów, które dotąd podglądali tylko za pomocą kamery. Okazało się, że miód składa się właśnie z dwóch samiczek i samczyka. Cała trójka otrzymała imiona na literę S. Sati, co w języku hindi oznacza towarzysza przyjaciela, Shapur, czyli po persku królewski syn, i Shisha, co stanowi nawiązanie do ośmiotysięcznika Shisha Pangma w Himalajach, skąd pochodzą pantery śnieżne właśnie. Czyli piękności, które będą cieszyć oczy. Rozrabiaki, które ważą ponad 4 kg każdy. Każdy lubi odkrywać nowe zakamarki, nowe miejsca, bawić się oczywiście, polować, rozgryzać nowe zabawki, no i bawić się ze sobą nawzajem i z mamą. Ibrysiątka póki co mieszkają w pomieszczeniach wewnętrznych, na razie nie na wybiegu, a ma się to zmienić, kiedy zwierzęta otrzymają ostatnie dawki leków, żeby już bezpiecznie mogły się wam wszystkim pokazać.
1: I mamy weekend i gra muzyka. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wieści od synoptyków. Babie lato nadchodzi, a w Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Szczegóły o 13:00.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Błękitne niebo, coraz więcej słońca i temperatura też coraz wyżej. Teraz już prawie 18 stopni, dziś maksymalnie do 20. Wiatr z południowego zachodu słaby, teraz 11 km na godzinę. Ciśnienie nadal stabilne na wysokości 1022 hektopaskali, biomat korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 13. Radio
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Węskę.
7: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiSu.
8: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
7: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
9: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
7: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
10: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
11: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
7: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
6: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
12: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
6: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Muzyka jak najbardziej dostępna, 3,5 minuty po godzinie 13, Michael Cembello i Maniac. No właśnie, dzisiaj mam nadzieję, że z żadnymi maniakami nie będziecie mieć nic wspólnego i żadne maniakowe, maniakalne jeżdżenie również po trasie. Pamiętajcie, że już dzisiaj dużo złego się w trasie działo. Jedźcie ostrożnie i noga z gazu.

0: Znów będzie się działo na plantach, znów będą rośliny, będą miody, przetwory, rękodzieło, kosmetyki, naturalne oczywiście, przeróżne ozdoby, wyroby wiklinowe i produkty regionalne. A to dlatego, że po raz kolejny odbędzie się jesienny targ na plantach w Kaliszu właśnie, czyli wydarzenie, które już jest tradycją, wpisało się w kalendarz imprez miejskich organizowane przez Kancelarię Prezydenta Miasta. Można się już zgłaszać, jeżeli chcecie się wystawić, więc myślę, że warto. Trzymam oczywiście kciuki, żeby pogoda była, bo to już połowa października, dokładnie sobota, 17 października, przypominam, na Kaliskich Plantach, na placu przy restauracji, tam targ na plantach, w godzinach od 9 do 12.
1: I mamy weekend, i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolskiej i coś o miłośnikach planszówek, ich wielkie święto. Szczegóły za moment, a także Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień, a tam wystawa malarstwa Portret Zapomniany. Szczegóły już za kilka chwil, bo o godzinie 13.30.

0: Zbliża się godzina 13.30. Wiadomości Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Trwa wielkie święto miłośników planszówek. W tym serwisie także o nowej wystawie Wieży Ciśnień w Kaliszu i zmianach w kaliskim urzędzie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa 12. edycja Festiwalu Gier Planszowych w Kępnie. Poprzednia odsłona imprezy zgromadziła około 500 osób. Teraz organizatorzy mają nadzieję na powtórkę. Podczas 2 dni wypełnionych grami planszowymi będzie można przenieść się do świata wyobraźni i spełnić niejedno marzenie o podróży czy podboju świata.
4: Do wyboru ponad 400 planszówek, w tym nowości wydawnicze. Zaplanowaliśmy 5 turniejów z nagrodami, w tym 4 w gry planszowe i 1 w szachy błyskawiczne. Sesje RPG, gry bitewne, szachy oraz warsztaty malowania figurek. Dodatkowo uruchamiamy kącik gastro, w którym będzie darmowa kawa i herbata, a panie z KGW przygotują smaczne potrawy. Jesień to piękna pora, żeby wskoczyć w świat gier planszowych. Na nasze wydarzenie może przyjść każdy. Zabierzcie ze sobą młodszego brata, starszą siostrę, wujka czy paczkę kumpli. Znajdziemy także gry dla starszych czy seniorów.
2: Powiedział Radio Centrum Marcin Szalek, organizator wydarzenia. Tegoroczna odsłona odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie, dziś w godzinach od 10 do 20, a jutro od 11 do 18. Organizatorami są Kępiński Klub Gier Planszowych Planszostrada oraz Stowarzyszenie Kulturalne Euroart. Wstęp wolny.
3: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana Jareckiego w Kaliszu zaprasza na wystawę malarstwa Bartosza Czarneckiego zatytułowaną Portret Zapomniany. To wyjątkowa ekspozycja, która porusza temat ludzkiej tożsamości, przemijania oraz zacierających się w pamięci obrazów bliskich nam osób. Charakterystyczna, strukturalna technika malarska Bartosza Czarneckiego, pełna ekspresyjnych linii i głębokich faktur, tworzy niezwykły dialog między tradycyjną formą portretu a nowoczesną abstrakcją.
5: Jest to, można powiedzieć, portret namalowany klasycznie, dość realistycznie, ale zdeformowany przez różnego rodzaju narzędzia, które wpływają na wygląd tej postaci. To są narzędzia głównie takie, które można kupić na przykład w sklepie budowlanym, są to packi do rozcierania kleju i używam ich z konkretnego powodu. One mają dość regularne żłobienia. I nawiązuje to też do moich takich mocnych inspiracji, które wiążą się z pikselami czy z rastrem.
2: Powiedział Radio Centrum Bartosz Czarnecki. Wystawę można oglądać do 9 października.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Wprawdzie jest weekend, ale planując w tygodniu wizytę w Urzędzie Miasta Kalisza przy ulicy Kościuszki, warto wiedzieć o tym, że winda w budynku została wyłączona. Powodem są prace związane z wymianą dźwigu. Oznacza to zmianę organizacji obsługi mieszkańców. Interesanci mogą wchodzić do budynku wejściem A od strony ulicy Kościuszki. Wejście będzie otwarte w godzinach pracy magistratu. Osoby, które ze względu na szczególne potrzeby nie mogą dostać się na wyższe piętra, będą obsługiwane na parterze. Wystarczy zgłosić się do punktu informacyjnego Biura Obsługi Interesantów, a pracownik właściwego wydziału zejdzie do interesanta. Modernizacja dźwigu potrwa do końca tego roku.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

12 minut pozostało do godziny 14, 26 września w kalendarzu. Jakby ktoś jeszcze nie zauważył, sobota, mamy weekend. Weekend dopiero się rozkręca, bo przecież są tacy, którzy w sobotę jeszcze do pracy, więc oni poświętują nieco później. A tak dla przypomnienia, świętować dzisiaj można w różnoraki sposób. Mamy Międzynarodowy Dzień Królika, mamy Ogólnopolski Dzień Aptekarza. No dobrze, tu można aptekarza pozdrowić, ale może z daleka, nie kierujcie się do apteki. Życzę zdrowia, zwłaszcza w tym okresie blisko już, gdzie przeziębienia są. Światowy Dzień Miłośników Psów również, no i Tydzień tych zakazanych książek. A jakbyście chcieli wiedzieć, co poświętować już tak przy niedzieli, szukam, cóż fajnego wam wynaleźć. Mamy Światowy Dzień Turystyki. A skoro słońce będzie nas rozpieszczać jeszcze przez najbliższe dni, to myślę, że jak najbardziej warto wybrać się gdzieś w teren. Turystycznie, może być nawet blisko i lokalnie, a myślę, że tutaj mamy z czego korzystać. Zbliża się 14, więc zbliżają się też wiadomości, te z kraju i ze świata, w nich rzeczy ważne i ważniejsze. No i także będzie się działo więcej szczegółów o godzinie 14, a na mnie już powoli czas i pora. Bardzo wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas na 106.4. Karolina Romka, do usłyszenia, cześć, życzę udanego całego weekendu, a radiowe stary przejmuje już za kilka chwil Damian Klimiński.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Czy tak wygląda polska złota jesień? No wszystko wskazuje na to, że właśnie tak. Idealna pogoda również na weekend. Na termometrach w regionie zobaczymy dzisiaj nawet do 20 stopni. W tej chwili już w okolicach 17 stopni. Dodatkowo bardzo dużo słońca, niewiele chmur i bez opadów. A na barometrach sporo. 1023 hektopaskale. Na tę chwilę ciśnienie jeszcze wzrośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmet. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmet. Zawiadomiło już służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19:00 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
6: Tragedia straszna. Ale co zrobić?
7: Tu mieszkam zaraz. Co niedziela na mszę. To jest nie do przeżycia.
6: Boże, taki fajny ksiądz. A ksiądz Marek, jaki super. Boże, tragedia straszna.
5: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej. Nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
8: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
5: Gala zaczyna się o 19:30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 2 minuty już teraz po godzinie 14. Damian Kamiński, cześć, dzień dobry, witam gorąco w sobotnie popołudnie. Na początek męskie granie. Ja się

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

13 minut już teraz po godzinie 14, 26 września w kalendarzu. Weekend w pełni przy pięknej pogodzie. Jakże można z tej pogody skorzystać? Na grzyby na przykład się wybierając. Podejrzewam, że dziś grzybiarzy w lasach zatrzęsienie. Ja mam nadzieję, że grzybów również, żeby każdy znalazł dla siebie solidną, odpowiednią, wystarczającą i satysfakcjonującą przede wszystkim ilość tych grzybów. Dzisiaj mamy w kalendarzu także ogólnopolski Dzień Aptekarza, więc pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich aptekarzy, wszystkich farmaceutów z Kalisza, z Ostrowa, z Pleszewa, z regionu południowej Wielkopolski. Często rady farmaceutów, prawda, są bardzo, bardzo przydatne. Dziękujemy zatem za tę pracę. Dzień Królika, także dziś w kalendarzu, Światowy Dzień Królika, a w głośnikach z kolei w Roxy, Fausti na szeroką wodę.

0: Reklama.
1: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Zakończenie lata, zakończenie sezonu turystycznego przy Baszcie Dorodce. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu już o godzinie 14.30.

0: 14.30 na zegarach. Teraz już Kasia Gurcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o zakończeniu lata przy Baszcie Dorotce, rywalizacji pleszewianina z najlepszymi młodymi fachowcami świata, a w sporcie ostatnie sparingi przed ligą.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Minęło lato, przyszła jesień, więc czas zakończyć sezon turystyczny w Kaliszu. Tradycyjnie to wydarzenie odbędzie się przy Baszcie Dorotce.
3: W programie zwiedzanie Baszty, działania artystyczne z animatorami kultury, gry i zabawy z Dorotką, pokaz fire show, drapieżne ptaki, koncert zespołu Super Combo oraz przewidziany jest też poczęstunek.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Radosław Sapieja z Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu. Zakończenie sezonu turystycznego w Kaliszu już dziś. Wydarzenie odbędzie się między 17.30 a 20.00. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Z Pleszewa aż do Szanghaju i to w biało-czerwonych barwach. Dawid Zduński, absolwent zespołu szkół usługowo-gospodarczych w Pleszewie, stanął do rywalizacji z najlepszymi młodymi fachowcami świata.
4: W Szanghaju trwa finał WorldSkills 2026, nazywany często Olimpiadą Zawodów Branżowych. Ponad 1300 uczestników z 68 krajów walczy w różnych konkurencjach, prezentując swoje umiejętności, precyzję i wiedzę. Dawid Zduński reprezentuje Polskę we frezowaniu CNC. To konkurencja, w której liczą się znajomość maszyn, programowanie, dokumentacja techniczna i niezwykła dokładność. Każdy błąd może kosztować cenne punkty, a zawodnicy pracują dodatkowo pod presją czasu. Droga Dawida do Szanghaju rozpoczęła się w Pleszewie. Absolwent zespołu szkół usługowo-gospodarczych najpierw zdobywał doświadczenie w szkolnej pracowni, na praktykach, a później zwyciężył w krajowym finale Skills Poland, zdobywając złoty medal i przepustkę do światowej rywalizacji. Do zawodów przygotowywał się przez wiele miesięcy, a podczas World Skills wspiera go ekspert Patryk Gruć. Za Dawidem dwa pierwsze dni zmagań, przed nim kolejne wymagające zadania i walka o jak najlepszy rezultat. Rodzina, przyjaciele, nauczyciele i cała społeczność miasta Pleszewa mocno trzymają za niego kciuki. A my możemy powiedzieć jedno. Dawid, powodzenia. Pleszew jest z tobą. Irena Kuczyńska. Radio Centrum.
2: Dziś w Dąbrowie Górniczej z MKS-em i w poniedziałek o 18 w Ostrowie z GTK Gliwice. Tak wygląda plan ostatnich sparingów koszykarzy Tasomix Rosiek Stali Ostrów przed startem rozgrywek ligowych. Ten drugi sparing to jednocześnie pierwsza okazja dla ostrowskich kibiców, by zobaczyć swój nowy, przebudowany zespół we własnej hali. Mamy trudny terminarz, ale chcemy zacząć sezon lepiej niż ostatnio, powiedział Radiu Centrum Andrzej Urban, trener ostrowskiej drużyny.
5: Z pierwszych 5 spotkań mamy tylko jedno u siebie. Nie możemy doprowadzić do tego, aby otworzyć sezon tak jak w zeszłym roku i wiemy o tym doskonale. Robimy teraz wszystko, aby się pod to przygotować, aby po prostu zwyciężać na wyjazdach, bo takie otwarcie to na pewno od razu powoduje nerwowość, co później przekłada się na wiele czynników, dlatego zdajemy sobie z tego doskonale sprawę.
2: Sezon w Orlen Basket Lidze Stal rozpocznie 3 października od wyjazdowego meczu w Lublinie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostaje do godziny 15. Teraz jedna z nowości od zespołu U2, Street of Dreams w głośnikach.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Wszystko wskazuje na to, że w ten weekend Kępnem zawładnęły planszówki. Tegoroczne wydarzenie związane oczywiście właśnie z planszówkami, organizowane specjalnie dla miłośników gier planszowych, a także oczywiście i tych, którzy dopiero taką aktywność planują rozpocząć, poznać. Trwa 12. edycja Festiwalu Gier Planszowych w Kępnie. Poprzednia edycja imprezy zaznaczę, że zgromadziła 500 osób w tym roku. Organizatorzy spodziewam się, że też przewidują podobną albo przynajmniej podobną, albo i większą liczbę zainteresowanych. To wydarzenie już trwa. Dzisiaj od godziny 10 do godziny 20. Jutro od 11 do godziny 18. Organizatorami jest Kępiński Klub Gier Planszowych, Planszostrada oraz Stowarzyszenie Kulturalne Euroart. Wstęp i udział w takim wydarzeniu jest oczywiście wolny. A więcej o wydarzeniach w ten weekend w naszym regionie znajdziecie na naszej stronie.
0: www.rc.fm

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie i dotarł do mety. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 15:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj nawet do 20 stopni. 20 stopni w porywach. W tej chwili już w Kaliszu na słupkach rtęci mamy 18 do 19 stopni. Naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo ciepło, słonecznie, pogodnie, bez opadów, ze słabym, ledwie odczuwalnym wiatrem z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Prezydent Karol Nawrocki pojedzie na szczyt G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
7: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
6: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Leniego Krawica, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
8: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
6: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich. 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No i trzeba powiedzieć, że w tym przypadku historia pięknie zatoczyła nomen omen koło. 4 minuty po godzinie 15. My gramy dalej. Teraz już na antenie Radio Centrum z początkiem godziny Tina Turner.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: zadzwoń na linię interwencyjną Radia Centrum.
1: Dlaczego wstrzymano pracę na Podmiejskiej i Rondzie Dobrzec w Kaliszu? Jak się okazuje, takie pytanie trafi nie jednego mieszkańca Kalisza, bo takie pytania trafiały na naszą linię interwencyjną. Wy pytacie, a my w waszym imieniu szukamy odpowiedzi. Okazuje się, że powodem jest tam niekontrolowany nasyp. A więcej dowiecie się chociażby z naszej strony internetowej.
0: www.rc.fm.
1: A linia interwencyjna do waszej dyspozycji 62 503 1199 albo mailowo redakcja@rc.fm.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Przy tak pięknej pogodzie przyrodniczy spacer w Lewkowie to może być prawdziwa gratka, a szczegóły już za kilka chwil. Don't...

0: 15.30 na zegarach, teraz już Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Niedzielne spotkanie z alpakami i książką. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o przyrodniczym spacerze w Lewkowie, a w sporcie kaliscy szczypiorniści powalczą o pierwsze punkty.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Asnyka w Kaliszu zaprasza na rodzinne spotkanie z cyklu Ale Draka, w bibliotece jest alpaka. Niedzielne popołudnie 27 września będzie można spędzić w towarzystwie alpak, a także wziąć udział w warsztatach plastycznych i atrakcjach związanych z biblioteką i czytelnictwem.
3: Będzie można spotkać się z alpakami, nakarmić je marchewkami, pójść z nimi na spacer i wziąć udział w kreatywnych warsztatach z wykorzystaniem prawdziwej alpaczej wełny. A przy okazji zajrzymy do świata książek i pokażemy najmłodszym, że biblioteka to miejsce, w którym naprawdę dużo się dzieje. Dzieci będą miały możliwość wzięcia udziału w akcji Mała Książka, Wielki Człowiek, a dorośli bezpłatnie zapisać się do biblioteki.
2: Powiedziała Radio Centrum Klaudia Tomczak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu. Wydarzenie odbędzie się jutro od godziny 14 w Bibliotece Głównej. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Drzewa, ptaki, owady i pierwsze oznaki jesieni. Wszystko to będzie można zobaczyć podczas niedzielnego spaceru w Lewkowie. Przed nami 68. Lewkowskie spotkanie z przyrodą. Organizatorzy zapraszają do Parku Muzeum w Lewkowie na wspólne odkrywanie jego przyrodniczych atrakcji.
4: W czasie spaceru będzie można zobaczyć m.in. pomnikowe dęby, buki i lipy oraz trzy rodzime gatunki klona. Nie zabraknie też gatunków egzotycznych, takich jak cyprysiki błotne, daglezje zielone, platany klonolistne czy tulipanowce amerykańskie. Uczestnicy sprawdzą, które drzewa już przebarwiają liście i jakie owoce pojawiają się na ich gałęziach. Będzie też okazja, by dowiedzieć się, które owoce rodzimych drzew, m.in. dębów, są jadalne i co można z nich przygotować. Organizatorzy zapowiadają również obserwacje i nasłuchiwanie ptaków oraz owadów. Spacer poprowadzi Paweł Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego. Początek o 11:00 przed kasą Muzeum w Lewkowie, a organizatorami cyklu są Muzeum w Lewkowie, Zespół Pałacowo-Parkowy i Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: 0 na koncie. Tak wygląda bilans piłkarzy ręcznych Netland MKS Kalisz po trzech pierwszych meczach tego sezonu w Lotto Superlidze Mężczyzn. O dopisanie trzech pierwszych punktów podopieczni Rafała Kuptela powalczą dziś w Legionowie. I będzie to prawdziwa bitwa, bo w dotychczasowych spotkaniach tych zespołów częściej wygrywał Scepter KPR Legionowo. Być może złą passę na początku tego sezonu, jak i potyczek z reprezentantami województwa mazowieckiego, pozwoli MKS-owi przełamać były zawodnik KPR-u Mateusz Habior, który teraz gra w Kaliszu.
5: Na pewno będzie to miłe doświadczenie, bo spędziłem dużo czasu na tej hali z tymi ludźmi i przez 60 minut postaram się wyłączyć to, co było wcześniej, a mam nadzieję, że po meczu w dobrym humorze ze wszystkimi się spotkam, z którymi się nie widziałem. Myślę, że dużo osób przyjdzie, jak niepełna hala. Na pewno czeka nas ciężki mecz, na ciężkim terenie. Każdej drużynie w Legionowie ciężko gra. Gospodarze dobrze zaczęli sezon, mają 6 punktów, my jeszcze żadnego nie zdobyliśmy. My będziemy walczyć o pierwsze punkty i myślę, że będzie dobre, ciekawe widowisko i w końcówce pewnie się okaże, kto wygra mecz, obyśmy to byli.
2: Mecz w Legionowie zacznie się o 20:15, będzie transmitowany online.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Wczorajszy mecz, jeśli chodzi o polską piłkę nożną, chyba lepiej nie komentować, chyba lepiej do tego tematu nie wracać, ale uwaga, uwaga, na szczęście mamy siatkarzy, oni zawsze ratują sytuację, no i tutaj możemy być dumni z naszych sportowców, z naszych zawodników i dzisiaj będzie okazja do tego, żeby im bardzo, bardzo mocno kibicować, no bo przypomnijmy, że biało-czerwoni już dziś zmierzą się z reprezentacją Francji w ramach finału Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Mocno, mocno trzymamy kciuki za naszych.
1: I kto wygra mecz?
2: Polska! Polska!
1: Pozdrowienia dla Radia Centrum!
3: Polska górą!

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wspominałem, że dzisiaj siatkarze mają bardzo, bardzo ważne zadanie, ale także Bartosz Zmarzlik dzisiaj stoi przed szansą przejścia do historii światowego żużla i o tym będzie okazja posłuchać w kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata. Szczegóły już za kilka chwil, a tymczasem znany każdemu przebój od zespołu Opus, czyli Life is Life. Można zrobić trochę głośniej.
0: Podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Pięknie, ciepło, słonecznie, aż chce się żyć. To jest ta słynna polska złota jesień. Oby cała jesień tak właśnie wyglądała. Wiemy, że to niemożliwe, więc cieszmy się z tych krótkich, bardzo pogodnych chwil. Dzisiaj słońca aż do jego zachodu nie zabraknie. Bez opadów, bardzo ciepło, bo nawet do 19-20 stopni. Do tego słaby wiatr, ledwie odczuwalny z południowego zachodu. Nocą temperatura ma najniżej spaść do 9 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
6: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
5: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów trzydniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęskę.
7: Amerykanie podjęli Xi z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z Xi o AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot.
8: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
7: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze dwukrotnie w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
5: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa, maraton warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i Nauki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak jeden punkt do lidera klasyfikacji Brytyjczyka Roberta Lamberta. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu. Początek o 19:00.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Udanego skręcania w lewo. W takim razie życzymy Zmarzlikowi. 4 minuty prawie już po godzinie 16:00. My gramy dalej. Gramy bez końca, tak jak tytuł tej piosenki od Oskara Cymsa.

0: Temat dla Ostrowia, dla Ostrowa i Ostrowian bardzo, bardzo ważny. Temat, który jest tematem rzeka póki co. Temat, który wraca jak woda i to chyba dobre porównanie, bo nomen omen chodzi o aquapark. Kto jest za? Kto jest przeciw? I czy kredyt może być tutaj największym ale? Rozmawialiśmy z Sylwią Nowicką, radną Rady Miejskiej Ostrowa, właśnie o aquaparku. I do tego tematu, do tej rozmowy możecie wrócić na naszym facebookowym profilu Radia Centrum. Piątkowy odcinek programu Tak się mówi już na Was czeka. Temat aquaparku i nie tylko. Ważne tematy związane z tym, co w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

17 minut po godzinie 16, dzisiaj 26 września w kalendarzu, jest grono osób świętujących. W tym gronie m.in. Damian, Justyna, Cyprian, Łucja, m.in. także Kosma, Łucja, Nila. Wszystkiego najlepszego dla naszych dzisiejszych solenizantów. Dla was już teraz ktoś o pięknym, kryształowym głosie. Bardzo ciepłym swoją drogą, bardzo sympatyczny gość, zwykle bardzo elegancki. Michael Bublé w głośnikach.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wystawa na dworcu PKP. Do tego tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu już o 16.30.

0: 16.30 na zegarach, czas na informacje z regionu. Teraz Kasia Gurcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rodzina repatriantów powróci do Kalisza. W tym serwisie także o wystawie na dworcu PKP w Kaliszu i piłkarskich rozgrywkach ostrowskich zawodników.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To potomkowie Polaków przymusowo wywiezionych do dawnego Związku Radzieckiego. Teraz spełniają marzenie swoich przodków o powrocie do rodzinnego kraju. Mowa o rodzinie repatriantów, która w przyszłym roku zamieszka w Kaliszu. Uchwałę w tej sprawie przyjęli radni na czwartkowej sesji Rady Miasta Kalisza.
3: Teraz ta, którą mamy do zaproszenia, to 2 plus 2, czyli jedno dziecko w wieku chyba 20 kilka, drugie zdecydowanie młodsze i rodzice w takim wieku aktywności zawodowej. Nieraz ponad 20 takich pism od osób polskiego pochodzenia z rejonów dawnego Związku Radzieckiego wpływa do miasta, my je analizujemy. Też prosimy o wypełnienie takiej karty informacyjnej, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, czyli nie tylko wiek, ale jaki zawód osób, które przyjeżdżają, jaka jest sytuacja rodzinna, dzieciaki. Jaka jest znajomość języka polskiego i na podstawie tego jakby rekomendujemy radnym zaproszenie konkretnej rodziny.
2: Wyjaśnił Radiu Centrum Janusz Sibiński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza. Miasto każdej rodzinie repatriantów zapewnia mieszkanie, które remontowane jest ze środków wojewody.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Teraz na dworzec kolejowy w Kaliszu warto się wybrać nie tylko po to, by wsiąść do pociągu. Można tam bowiem oglądać wystawę Kolejna Historia, która prezentuje dzieje miejsc, taboru i oczywiście ludzi. Ekspozycję pokazującą 100 lat działalności PKP przygotowało Archiwum Państwowe w Kaliszu.
4: No, staraliśmy przekazać jak najwięcej treści, dlatego mamy aż 8 działów tematycznych. Mamy zagadnienia związane z taborem, z infrastrukturą kolejową, z architekturą dworców kolejowych, a także z etosem pracy kolejarza. To pozwala uświadamiać ludziom, że archiwa państwowe są instytucjami otwartymi, że każdy może przyjść, nie tylko przeglądać dokumenty, ale także oddać swoje pamiątki rodzinne do zasobu naszego archiwum. W ten sposób tworzy się zasób historyczny, który będzie służył przyszłym pokoleniom.
2: Powiedziała Radio Centrum dr Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. Prezentowane materiały pochodzą z 11 instytucji z całego kraju oraz od 2 osób prywatnych. Jedną z nich jest pan Jerzy Wojtczak.
5: Kolej tak troszkę już przechodzi do historii. Piękne były lata kolei, okres międzywojenny. Przez ten czas zbierałem bardzo dużą ilość pamiątek, zdjęć, przeróżnych fotografii z życia kolejarzy, obiektów kolejowych, a szczególnie zainteresowany byłem dworcem kolejowym w Nowych Skalmierzycach. Wspomnienia pracy wieloletniej na kolei. Jeździłem po całej Polsce jako maszynista, więc miałem okazję poznać kolej od tak bym powiedział, od podszewki. Więc taka troszkę nostalgia, wspomnienie pięknych chwil przeżytych przez te 40 lat pracy na kolei.
2: Powiedział Radio Centrum Jerzy Wojtczak. Wystawę można oglądać do połowy listopada. Partnerem medialnym jest Radio Centrum. Piłkarska Ostrowia 1909 wzmocniła sztab szkoleniowy. Do trenera Józefa Klepaka dołączył Jarosław Kosiek, który będzie jego asystentem. Biało-czerwone pasiaki dziś o 16 na stadionie za parowozownią zmierzą się z Obrą Kościan w ramach Meta Laser 4 Ligi. Dziś zagrają też inne zespoły z powiatu ostrowskiego.
6: Ostrowia 1909 w tym sezonie jeszcze nie wygrała na własnym boisku. Zanotowała 4 remisy i w sobotę będzie chciała w końcu zwyciężyć przed swoimi kibicami. O wygraną łatwo nie będzie. Obra 1912 Kościan jest 6 w tabeli. Ostrowia plasuje się 10 pozycji niżej. Dodajmy, że od środy z drużyną pracuje również Jarosław Kosiek, który ostatnio prowadził Wiktorię Ostrzeszów. Trenował również m.in. Odolanowię, Zenit Międzybórz czy Dąb Dąbroszyce. 56-letni szkoleniowiec ma także bogatą przeszłość zawodniczą. Jako piłkarz reprezentował m.in. Resowię Rzeszów, Pogonia Leśnica oraz Czarnych Jasło. W sobotę zagrają też inne drużyny z Ostrowa. O 14.30 na Stadionie Miejskim Benjaminek klasy okręgowej OKS 1926 Ostrów zmierzy się z Huraganem Szczury. Przed meczem nastąpi ceremonia wręczenia pucharu za mistrzostwo A-klasy z poprzedniego sezonu. Centra 1946 Ostrów w Redbox 5 lidze zagra o 17 na wyjeździe z Koroną Piaski. W Metalaser 4 lidze Pogoń Nowe Skalmierzyce o 14 na własnym boisku zmierzy się z Mieszkiem Gniezno. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 17, teraz już Kurt Nielsen.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
0: Reklama.
2: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No i niestety, ale sytuacja się powtarza, bo znów wyciekły dane medyczne Polaków. Wcześniej, przypomnijmy, to były między innymi takie firmy jak Zdrowit czy MyDoktor, a teraz NL Med. I tutaj także wycieka, eksperci przestają już być zaskoczeni. Do tego tematu wrócimy niebawem, bo kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata o godzinie 17:00.

0: 5 minut pozostaje do godziny 17. Taka jesień to wręcz wymarzona jesień, złota polska jesień, ale będą te dni gorsze, będą te dni deszczowe, pochmurne, zimne. Wtedy pamiętajcie, że zawsze wtedy towarzyszyć wam będzie także Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Nawet 19 do 20 stopni na termometrach w regionie południowej Wielkopolski. Tak ciepło, tak przyjemnie. Jeszcze tej jesieni, miejmy nadzieję, będzie i to nie ostatni tak ciepły dzień. Chociaż jest też takie prawdopodobieństwo, niestety. Sporo słońca do końca dnia, aż do zachodu słońca. W nocy temperatura ma spaść najniżej do 9 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Wyciek danych z Enelmedu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Fęskę.
7: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
8: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
7: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
9: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
7: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
6: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
10: To jest także święto gdynian, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić autograf, albo przynajmniej pomachać. Więc to jest to święto filmowe, które ma ten blicht, które ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
6: Uroczysta gala zacznie się o 19.30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu Mistrza Świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7 tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Prawie 3 minuty po godzinie 17, no to zgodnie z zapowiedzią o tej porze zaczynamy...
5: Hity ponad czasem.
3: A zaczynamy od bardzo sympatycznej brytyjskiej DJ-ki Sonic. I feel so good. Mam nadzieję, że wy również. Kaja Ibregowicz już za moment już w kolejce.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ostrowski Aquapark. Temat wraca, temat wciąż bardzo, bardzo żywy w Ostrowie Wielkopolskim, dlatego mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać w piątek w programie Tak się mówi na antenie Radia Centrum z Sylwią Nowicką, radną Rady Miejskiej Ostrowa, między innymi właśnie o aquaparku. Kto jest za, kto przeciw, dlaczego, jakie są w związku z tym problemy? Była rozmowa także między innymi o magazynie ochrony ludności, czy sytuacji w ostrowskim MZGM-ie. Do tej rozmowy warto wrócić. Ona czeka na Was na facebookowym profilu Radia Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
0: Reklama.
3: 23 minuty teraz już po godzinie 17. To już prawie wieczór, zachód słońca mniej więcej za godzinę, a w głośnikach na antenie Radia Centrum jak co weekend o tej porze wybrzmiewają już wasze ulubione przeboje sprzed lat.
4: Hity ponad czasem.
3: To Enola Gay i OMD.

0: YouTube i Pride, utwór, który między innymi przyniósł wielką, wielką karierę temu irlandzkiemu zespołowi za 26 minut, godzina 18. Hity ponad czasem wybrzmiewają fantastycznie na antenie Radia Centrum, a teraz jedna z największych, najpopularniejszych, najpiękniejszych polskich ballad rockowych, piosenek o miłości. Piosenka, która także ma oczywiście swoją historię i powstała w ciekawym dla zespołu Lady Punk momencie. Można powiedzieć, że ten utwór to taki ostatni akord przed wielkim rozpadem zespołu, bo utwór stał się tytułowym hitem płyty Zawsze tam, gdzie ty z 90 roku. Album ten powstawał w atmosferze sporych zmian w składzie, bo w tym starym składzie do dziś zresztą pozostali tylko Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. No i później, mimo że utwór, jak i płyta to był wielki, wielki sukces, to zespół oficjalnie na kilka lat działalność zawiesił. Na szczęście teraz są, mają się dobrze, grają, koncertują, no i zawsze, zawsze ten utwór się pojawia. Zawsze tam, gdzie ty i Lady Punk.
1: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
2: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
1: Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Jump, jump. No tak poskaczą do siatki już o 21:00 i Polacy i Francuzi. Kto będzie lepszy? Statystyki bukmacherzy dają większe prawdopodobieństwo wygranej Polakom. Oczywiście, a my Polakom także będziemy bardzo mocno kibicować o 21:00. Wielki finał w Mediolanie. Do tematu wrócimy już o godzinie 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: W ciągu dnia na termometrach jutro maksymalnie zobaczymy już do 20, nawet 21 stopni, a jutrzejsza pogoda ma być nawet jeszcze przyjemniejsza niż dziś. Jeszcze więcej słońca, bez opadów, z ledwie odczuwalnym wiatrem wiejącym ze wschodu. Także noc na poziomie 9 stopni najniżej nad ranem, no i później już szybki wzrost do 20, 21.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 18.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. Czterej włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
7: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
6: O 21:00 Polska-Francja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił cztery inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
8: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
9: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy nożownika.
8: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
6: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. Czterech włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
7: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
6: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Jest o co grać. Złoto, ale i bilety na Igrzyska. Trzymamy kciuki za naszych. 21, wtedy już starcie z Francuzami. You win again. Tego możemy naszym życzyć. Tego, co głosi właśnie tytuł przeboju od zespołu Bee Gees. Niech wygrają ponownie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Reklama.

0: Woman in Love, o zakochanej kobiecie w piosence Barbara Streisand za nami, 16 minut po godzinie 18. A teraz już ojciec polskiego bluesa, tak o nim mówią, Tadeusz Nalepa, Breakout, kiedy byłem małym chłopcem, hej!
1: Hity ponad czasem.

0: Hity ponad czasem. Radio Centrum.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

15 minut już tylko zostało do godziny 19. Zachód słońca już za nami. W tej chwili także zakończenie sezonu turystycznego przy Baszcie Dorodce w Kaliszu. Tam między innymi trwa jeszcze do 20 zwiedzanie Baszczy, gry i zabawy z Dorodką, pokaz fire show, ptaki drapieżne, poczęstunek. Tam jeszcze możecie zajrzeć póki co. No a pewnie większość z was też już odlicza godziny, minuty do wielkiego finału Polska-Francja. Jeśli chodzi o siatkówkę, to o 21, także tutaj jeszcze odrobina cierpliwości na pewno nam się przyda, ale jak czytam mądrzejszych od siebie specjalistów w sieci, jeśli chodzi o siatkówkę, to nasza reprezentacja podobno góruje nad rywalami i zasięgiem, i skutecznością na skrzydłach, a dodatkowo dysponuje zmiennikami, którzy w newralgicznych momentach potrafią odwrócić losy seta. Francuzi, chociaż potrafią bronić jak lwy, jak koguty właściwie, to...

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Po tym, jak dzisiaj pięknie słoneczko przygrzewało, aż ciężko sobie wyobrazić, że w Tatrach toprowcy ostrzegają znów przed lawinami. Spadło tam kilkanaście centymetrów śniegu. My do tematu wrócimy już o godzinie 19.
2: Reklama.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
4: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
3: Zapraszamy.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.
5: Hity. Hity.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Jutro jeszcze cieplej, jeszcze słoneczniej, 21 stopni, tyle na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Do tego słaby wiatr powieje z południowego wschodu, ale będzie to wiatr ledwie odczuwalny, więc na pewno znacząco na pogodę nie wpłynie. Ciśnienie w dalszym ciągu wysokie, bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy, spadło sporo śniegu. Co robili 1000 lat temu Arabowie pod Elblągiem? W każdym razie zostawili srebrne monety, właśnie znaleźli je archeolodzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest 3-miesięczny areszt dla 33-letniego mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Do tragedii doszło podczas próby zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kradzieże. Mariusz G. strzelił w głowę 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Lekarze przez całą dobę walczyli o życie sierżanta, ale nie byli w stanie go uratować. Zatrzymany to znany kryminalista, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Jeleniogórskiej Prokuratury.
7: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej.
6: Za zabójstwo policjanta grozi mu dożywocie. 700 tysięcy osób uczestniczyło w mszy, którą papież Leon XIV odprawił na Placu Zgody w Paryżu. Wśród wiernych, których większość stanowiła młodzież, panował ogromny entuzjazm. Papież wezwał wiernych, by nie zatrzymywali wiary dla siebie. Na całej trasie przejazdu Papa Mobile w drodze na mszę w rejonie Placu Zgody i Pól Elizejskich setki tysięcy osób przywitały papieża okrzykami. Powiewały francuskie flagi, przybyli też Polacy z biało-czerwonymi flagami. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy. W ostatnich dniach spadło tam kilkanaście centymetrów śniegu, który teraz się topi, bo w górach z dnia na dzień jest cieplej, mówi ratownik dyżurny Adrian Koźbiał.
8: To ani zima, ani lato. Naprawdę warunki padają ekstremalnie trudne.
6: Tymczasem słoneczna pogoda zachęca do wyjść w góry. Ratownicy radzą jednak poczekać, aż śnieg się stopi, a zagrożenie lawinowe zmaleje. Jakub Kamiński z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Nie zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Jego miejsce w kadrze zajmie 18-letni skrzydłowy Porto Oskar Pietuszewski. Młody zawodnik wraca do reprezentacji po niedawnym wyleczeniu urazu. W poniedziałek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją. Wyjątkowe odkrycie archeologów pod Elblągiem w lesie koło Młynar. Odnaleziono arabskie srebrne monety sprzed ponad 1000 lat. Naukowcy przypuszczają, że zgubili je kupcy podróżujący do legendarnego wikingskiego portu Truzo. To jedno z najciekawszych znalezisk związanych z historią wikingów na ziemiach dzisiejszej Polski.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po godzinie 19:00. Na początek tej godziny Tom Jones.

0: KISS!
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

13 minut już teraz po godzinie 19. Dzisiaj sobota, sobotni wieczór. Dzisiaj między innymi w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Farmaceutów. W Niemczech zaczynają już Oktoberfest, więc tam złocisty trunek z kolei lać się będzie strumieniami. A co w kraju? No, proszę bardzo, dzisiaj na pewno duże sportowe emocje. O godzinie 21 przypominam finał siatkarski z Francją, a tymczasem panna Weronika. Pamiętajcie, szwagier kolaska w głośnikach.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
0: Reklama.

0: Gość z makijażem jak na Halloween, cylindrem, laską, no i często jakimś wężem na szyi. To oczywiście on, Alice Cooper, na antenie Radia Centrum. Jego największy przebój Poison już za nami. 19.30 na zegarach. Przed nami jeszcze cała masa fantastycznych przebojów sprzed lat. Hity ponad czasem wybrzmiewają. Limal już teraz.
1: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Kiss.
1: Radio Centrum. Hity ponad czasem.

To Samantha Fox, fitak ponad czasem na antenie Radia Centrum. Za 16 minut godzina 20. W głośnikach tymczasem już Lambada, idealnie na sobotni wieczór.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Volkswagen ogłosił jedną z największych akcji serwisowych w swojej historii. O tym będziecie mogli posłuchać nieco więcej. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 20. Będzie także o mgle gęstej i miejscami niebezpiecznej. Ta ma pojawić się już tej nocy i nad ranem w kraju. A wracając do muzyki, już teraz w głośnikach jeden z największych muzycznych przekrętów wszechczasów, czyli zespół Milli Vanilli.

0: To Michael Bolton na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Serdecznie za dziś dziękuję. Damian Klimiński, do usłyszenia. Dobrego wieczoru, udanego weekendu życzę. A po godzinie 20 wracają wasze przeboje sprzed lat, ulubione przeboje sprzed lat w programie Hity Ponad Czasem. Czego można się spodziewać? Będzie między innymi Shaky Stevens, będzie Mariah Head, Ricky Power i cała masa innych przebojów.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis. Posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
3: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
0: Ciepło, nawet bardzo, 21 stopni na termometrach, bezchmurne niebo, bardzo dużo słońca, bez opadów, ze słabym wiatrem, ciśnienie wysokie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis. Posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
3: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
0: 20.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Nastrojowa, ale niebezpieczna, gęsta mgła na północy Polski. Przez ulicę Jarosławia przechodzi marsz ciszy ku pamięci księdza. Siatkarze już gotowi za godzinę finał Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała północna część Polski będzie objęta gęstą mgłą. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drodze. Gęsta mgła zostanie na północy od wieczora do mniej więcej 9 rano. Przez ulicę Jarosławia przechodzi marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie wystartowało spod ratusza. W marszu biorą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
7: Tragedia straszna. Ale co zrobić?
8: Tu mieszkam zaraz. Co niedzielę na mszę. To jest nie do przeżycia.
7: Boże, taki fajny ksiądz. A ksiądz Marek, jaki super. Boże, tragedia straszna.
6: Ichor M., który zabił księdza, został aresztowany. Prokurator na razie nie jest w stanie go przesłuchać, ponieważ biegli uznali, że na ten moment nie ma z nim logicznego kontaktu. Zabójca jest w stanie psychozy. Koncern Volkswagena ogłosił jedną z największych akcji serwisowych w swojej historii. Do warsztatów ma trafić około 4 milionów samochodów, wyprodukowanych w latach 2013-2024. Chodzi o marki Volkswagen, Audi, Skoda i Seat. Dotyczy to niektórych modeli aut. Szczegółowych informacji powinni udzielić autoryzowani dilerzy. Polscy kibice, którzy licznie dotarli do Mediolanu, wspierają naszych siatkarzy. Dziś finał Mistrzostw Europy. Kibice nie mają wątpliwości, biało-czerwoni wygrają z Francją i zrewanżują się trójkolorowym za przegrany finał Igrzysk Olimpijskich.
9: Każde widowisko, na którym jestem, wygrywamy, więc możemy być spokojni.
10: Wszyscy razem. Kibicujemy całym sercem. Bardzo dobrze grają i my jesteśmy z nich zadowoleni. Mamy nadzieję, że te nerwy będą trzymali na wodze i wykaraskają się z każdej opresji.
11: Oni są zawsze mocni i będą mocni. Idziemy i gramy o złoto.
6: Wielki finał Polska-Francja o 21:00. Wygrany gwarantuje sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum 106.4 FM.